0: tygodniowej kwarantanny w Holandii ze względu na obawy o standardy opieki medycznej w ich ojczyźnie. Czyszczenie statku odbędzie się w ścisłym rygorze sanitarnym. Pracownicy zostaną wyposażeni w taki sprzęt, który pozwoli im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac. Dopiero po finalnej inspekcji sanitarnej zapadnie decyzja, czy Hondius będzie mógł wrócić na morskie szlaki.
1: To są fakty w RMF FM. Teraz Kraków. Od początku przyszłego miesiąca ruszają prace drogowe w rejonie Teatru Bagatela w stolicy Małopolski. Kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu. Z czym wiążą mu się planowane od czerwca prace? O tym nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Oznacza to wyłączenie ruchu tramwajowego na pierwszej obwodnicy od ulicy Piłsudskiego do Długiej oraz na Karmelickiej. W związku z tym tramwaje nie dojadą do Bronowic Małych. W tym samym czasie jednak wrócą na ulicę Piłsudskiego do pętli Cichy Kącik. Od 6 czerwca uruchomione zostaną dwie zastępcze linie autobusowe kursujące co 3 do 6 minut. Pod koniec wakacji planowany jest montaż rozjazdu tymczasowego dla tramwajów na ulicy Karmelickiej, aby od września z i do Bronowic mogły kursować tramwaje dwukierunkowe. Prace przy Teatrze Bagatela mają zakończyć się do marca przyszłego roku.
1: Tradycja czy nowoczesne smaki to szczyt sezonu komunijnego. Gusta klientów, jeśli chodzi o podawane potrawy, pozostają niezmienne od lat, mówi pan Łukasz, restaurator ze Szczecina.
3: Przyjęcia komunijne utrzymują się w takim standardzie tradycyjnym. Ciężko jest w menu komunijnym wpleść jakieś dania bardziej wyszukane. Goście bardziej szukają tradycyjnych potraw, trzymają się jakichś standardów już wieloletnich, czyli słynny rosół musi się pojawić na każdej komunii.
1: Jak dodaje pan Łukasz, w tym sezonie widać spadek zainteresowania przyjęciami z okazji pierwszej Komunii Świętej. Są też bardziej kameralne, maksymalnie na 30 osób. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Jej gościem był Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
4: Jak myśli się do tego, co słyszeliśmy? Bo to jest informacja świeża, od kilkudziesięciu godzin właściwie ona się ciągle rozwija. Amerykanie chcą się wycofać nie tylko z Europy, ale także z Afryki. Co to znaczy dla nas? Co to znaczy dla naszego bezpieczeństwa?
5: To by była fatalna wiadomość. My jako Prawo i Sprawiedliwość ostrzegaliśmy przed tym i mówiliśmy, że dobre relacje polsko-amerykańskie to jest fundament naszego bezpieczeństwa. No, nasi oponenci mieli inne zdanie, wszyscy pamiętamy ten pistolecik wtykany w plecy Donalda Trumpa przez Donalda Tuska, jakieś różne dziwne komentarze w trakcie kampanii wyborczej. To na pewno nie pomaga.
4: Tylko czy to zawiniło? Bądźmy szczerzy, to jest chyba taka bardziej globalna decyzja wynikająca z pewnej takiej nowej strategii amerykańskiej.
5: Bo można tak mówić, ale wiemy, że są kraje na świecie, w których obronę ze względu właśnie na bardzo mocne polityczne relacje Stany Zjednoczone wkładają bardzo dużo, bez względu na to, czy rządzą demokraci, czy republikanie. I właśnie tam o te relacje się bardzo zabiega. I dlatego uważam, że jest naszym interesem jako Polski, żeby mieć te relacje dobrze poukładane. Ja przypomnę, że prezydent Andrzej Duda miał bardzo dobre relacje z Joe Bidenem, pomimo tego, że demokraci za kadencji Bidena finansowali wprost NGO-sy, które walczyły z prawem i sprawiedliwością.
4: Tylko ja przypomnę słowa, w tym tygodniu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma żadnej decyzji o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Pan powie, że okej, coś się zmieniło. A ja jeszcze przypomnę wypowiedź Donalda Trumpa we wrześniu w Ameryce, kiedy nowy prezydent Nawrocki był gościem. Wtedy amerykański prezydent powiedział: zapewniam, że nie wycofamy naszych wojsk z Polski, a może nawet wzmocnimy.
5: Ale ja powiem co innego, niż pan się spodziewał, bo ja powiem, ja mam nadzieję, że Władysław Kosiniak-Kamysz ma rację. Ja naprawdę, jeżeli ktoś myśli, że ja tu przyjdę do studia RMF i powiem: dobrze by było, żeby wyszli amerykańscy żołnierze, jeżeli to sprawi, że Donaldowi Tuskowi spadnie poparcie o 5%. Ja nigdy tak nie powiem, dlatego że polskie bezpieczeństwo, bez względu na to, kto rządzi, jest najważniejsze. I dopóki będę w polityce, to będę wyznawał taką zasadę.
4: Będzie miał szef MON-u wasze wsparcie, czy ci, którzy pojadą do Waszyngtonu? Może jakaś rola nowa tutaj prezydenta w tej sprawie?
5: Znaczy, ja jestem przekonany, że pan prezydent Karol Nawrocki w tych sprawach zawsze będzie stał za interesem Polski. A interes Polski w tym wypadku jest zbieżny i dla rządu, i dla prezydenta, i dla opozycji, ale przede wszystkim dla Polaków. My po prostu musimy tu mieć te amerykańskie wojska, bo doskonale zobaczyliśmy na Ukrainie, że kiedy w naszym regionie świata coś się dzieje, to albo są Amerykanie, albo jest 5000 hełmów.
4: Dobrze, to skoro Amerykanie chcą się wycofać, ostatnie moje pytanie w tej kwestii, to może gdzieś tam nas oszukują, no bo mówili, że tutaj będą nas wspierać, że zależy na wschodniej flance, tymczasem chcą się wycofać. Może postawiliśmy na złego konia w tym wyścigu.
5: Ale w tym wyścigu nie startuje żaden inny koń, bo tak jak powiedziałem, alternatywa jest prosta. Albo Amerykanie, albo te 5000 hełmów. Ja przypomnę, zachodni przywódcy chcieli sprzedać Zełeńskiego i Ukrainę. Oni mówili, to się zakończy w 2 dni, musimy handlować dalej z Rosją, kupować ruski gaz, pompować z ten skarbiec Putina. To była ich strategia. I to premier Mateusz Morawiecki wtedy pojechał do Berlina, pojechał na Radę Europejską,
4: tak,
5: i powiedział, hej, nie możemy się na to zgodzić.
4: Jeszcze, panie ministrze, jedno pytanie. Wczoraj Onet wieczorem pisał, że podobno generał Kukuła miał taki sygnał od Amerykanów, że coś złego wisi w powietrzu, ale nie wiem, albo tego nie zobaczył w skrzynce mailowej, albo zlekceważył. Czy jeśli to jest prawda, nie, co się powinno z niej wtedy stać?
5: Jeżeli ktoś w rażący sposób nie dopełnił obowiązków, to pełniąc tak wysokie funkcje, oczywiście powinien się podać do dymisji.
4: Natomiast może rację miał Sławomir Mentzen, tak źle się o nim wyrażając.
5: Ja przypomnę, że to pisze Onet. No, wszyscy pamiętamy te artykuły Onetu właśnie na temat wojska. Ja polecam wszystkim zainteresowanym tą sprawą. Mamy weekend, można parędziesiąt stron tekstu poczytać. Uzasadnienie wyroku przeciwko właśnie Onetowi, który pomawiał szefów żandarmerii wojskowej z pierwszej instancji. Tam są fakty, jeden po drugim wyjaśnione.
4: Bulwersująca sprawa.
5: Ja nie wierzę Onetowi, to jest moja odpowiedź.
4: Dobra. Jest pan członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus, czyli założycielem tego, co stworzył Mateusz Morawiecki. Zapytam pana, co się dzieje w PiS po tym tygodniu, kiedy mieliśmy to spotkanie ważne na szczycie zamknięte, podobno wielkie emocje. Czy PiS jest na skraju rozpadu?
5: Znaczy, ja mogę powiedzieć, jak się zakończyło to spotkanie, mogę to ujawnić, bo później było w mniejszym gronie.
4: To są najciekawsze rzeczy.
5: Tak, i kiedy już większość naszych kolegów i koleżanek z klubu wróciła do Warszawy, bo to było posiedzenie wyjazdowe, to była taka długa rozmowa, bardzo dobra, właśnie Mateusza Morawieckiego z Przemysławem Czarnkiem, jeszcze w towarzystwie grupy naszych parlamentarzystów. Bardzo dobra rozmowa, podczas której panowie, no po pierwsze, ustalili to, co wczoraj ujawniła Wirtualna Polska, że będzie spotkanie wspólne w Gorzowie, ale też
4: wspólny wiec, to prawda?
5: Tak, że... tak. Ja potwierdzam, no te ustalenia zapadły, mogę powiedzieć, na moich oczach.
4: No to o co chodzi? Jednego dnia się kłócicie, drugiego się godzicie?
5: Ale, proszę pana, właśnie na tym to polega. My się dużo mniej kłócimy faktycznie, niż piszą o tym nasi oponenci i wspierane przez nich media. No, są takie, są niestety, także i w naszej formacji, takie osoby, które po prostu no, takie ręce świerzbią, cały czas piszą do swoich kolegów z Onetu, z TVN-u, tylko po to, żeby gdzieś tam wbijać klin. Ja tego nie rozumiem.
4: Kim są te osoby? Niech pan powie, bo Mateusz Morawiecki powiedział, na pewno nie dam się wypchnąć różnym złym duchom, czy to się dzieje.
5: Panie redaktorze, jak pan doskonale wie, każdy dziennikarz jak oka w głowie pilnuje swoich źródeł. No nigdy się nie dowiemy, kto tak naprawdę za tym stoi, a wszelkie domysły mogłyby tylko osłabiać naszą formację, także ja nie zamierzam tutaj snuć takich domysłów. Dla nas najważniejsze dzisiaj jest to, walczyć wspólnie o lepszą Polskę, dlatego że jest jasne, że jako jedność, jako te dwa płuca, jesteśmy w stanie stawić czoła fatalnemu rządowi Donalda Tuska.
4: Czy będziecie stali murem za Zbigniewem Ziobrą?
5: Ale, panie redaktorze, to jest zupełnie oczywiste, że Zbigniew Ziobro nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces. To jest dla mnie zupełnie oczywiste, odkąd
4: Wszyscy tak uważają. Znaczy,
5: ja wiem, że pan minister, Żurek pewnie
4: nie,
5: uważa
4: nie,
5: inaczej.
4: Minister Szczucki powiedział w tym tygodniu, że jego zdaniem powinien stanąć Ziobro przed polskim sądem i się bronić.
5: Ja wypowiadam się w swoim imieniu i myślę, że w imieniu przytłaczającej większości Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof jest wybitnym prawnikiem. Ja wiem, że on czasem te sprawy bardziej niuansuje, ale ja mówię z perspektywy nie prawnika, tylko obywatela, polityka. Jest oczywiste, że Zbigniew Ziobro w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces. Ministrem Sprawiedliwości jest człowiek, który sugerował, że gdyby zaszła taka potrzeba, to można ludzi do Polski sprowadzać i w bagażniku.
4: No on tak jest... chyba zażartował wtedy, bądźmy
5: Wie
4: szczerzy.
5: Wie pan co? Na pogrzebie też by pan żartował? No chyba nie. Z takich rzeczy żartować nie wolno. Tylko czy zostają.
4: Tylko czy z takiego słowa w tej rozmowie można wyciągnąć wnioski, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces?
5: Ale wie pan co? A ja panu powiem, kto możliwe, że będzie wyciągał wnioski w tej sprawie. Sędzia w amerykańskim sądzie, kiedy będzie rozprawa ekstradycyjna. I zapewniam pana, że jak sędzia przeczyta taką wypowiedź, to zawoła tłumacza i powie: halo, no chyba coś źle przetłumaczyłeś. To nie może być minister sprawiedliwości.
1: usłyszał Krzysztof Ziemiec od posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Cieszyńskiego. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Trzecią zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Polityczny spór o amerykańskie wojska w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja. Odwołanie przerzutu nie oznacza ograniczenia obecności wojsk USA w naszym kraju. Co najmniej 80 osób zmarło w wyniku epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga. To wyjątkowa noc dla kibiców Lecha Poznań. Kolejorz trzeci raz w swojej historii obronił tytuł mistrza Polski. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja. Odwołanie przerzutu 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski nie oznacza ograniczenia obecności wojsk USA w naszym kraju. Szef MON podkreśla, że nie zapadły żadne decyzje o zmniejszeniu zaangażowania, co potwierdzili przedstawiciele Pentagonu i Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Wokół sprawy trwa polityczna dyskusja. Rząd uspokaja, ale nie podaje konkretów. Opozycja zarzuca rządowi chaos komunikacyjny, zauważa nasz dziennikarz Michał Radkowski.
2: Trwa szukanie winnych. Posłanka PiS Anna Zalewska mówi o mgle komunikacyjnej obozu władzy.
3: Każdy członek rządu mówi coś zupełnie innego. To jest absolutnie zatrważające, bo nawet jeżeli mają złe informacje, to powinni je ustalić i mówić jednym językiem.
2: A z kolei Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej próbował mi wyjaśnić, jak rozumie ostatnie deklaracje zza oceanu o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy.
4: Nie przyjeżdżają nowi, starzy nie wyjeżdżają.
2: Pan tak to rozumie, ale czy tak jest?
4: No niech pan zapyta Amerykanów, no.
2: No bo z jednej strony premier mówi, że ma nadzieję, że tak będzie, a z drugiej strony szef MON mówi, że nie, spokojnie, będzie ta sama liczba żołnierzy, która była do tej pory, a nawet większa.
4: Tak, pewnie będzie, oni się tym zajmują, deklarują, więc tak będzie.
2: Pewnie, to słowo pada najczęściej. Dowiedzieliśmy się jeszcze z wpisu szefa BBN, że prezydent spotkał się z ministrem obrony narodowej. Mieli rozmawiać o, jak to napisał w serwisie X Bartosz Grodecki, bezpieczeństwie naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ustaleń z tego spotkania żadna ze stron nie ujawniła.
1: W Demokratycznej Republice Konga rośnie liczba ofiar nowego ogniska wirusa ebola. Władze poinformowały, że na wschodzie kraju zmarło już co najmniej 80 osób. Ognisko wykryto w prowincji Ituri, a przypadki zakażeń potwierdzono także w sąsiedniej Ugandzie. To już 17. epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga od wykrycia choroby w 1976 roku. Afrykańskie służby sanitarne ostrzegają przed ryzykiem dalszego rozprzestrzeniania się wirusa w regionie.
5: Tym żyje Poznań.
1: Po raz trzeci w swojej historii Lech Poznań obronił tytuł mistrza Polski. Kolejorz na tydzień przed końcem sezonu zapewnił sobie trofeum po zwycięstwie 3-1 w Radomiu z Radomiakiem. Kibice drużyny z Poznania przez całą noc nie kryją radości.
6: Bardzo dobry wieczór.
7: Bardzo dobry. Bardzo dobry. Oby się w przyszłym roku powtórzył.
6: Mówił pan przed tym meczem 2-1,
7: no,
6: jednak 3-1.
7: No, wyrwał się w walemarkie, ale dobrze, bo się odblokował.
8: Lekka chrypka jest, ale moim zdaniem mimo wszystko to jest za to mistrzostwo 10. Złota gwiazdka pojawia się na koszulce Lecha Poznań, ale co będzie na rękawku lewym?
9: Będzie Liga Mistrzów.
8: Ja to wiem, ja to czuję.
6: Rozumiem, że widzimy się za tydzień i przed stadionem, i na międzynarodowych targach poznańskich, gdzie wielka feta mistrzowska.
8: Bez dwóch zdań.
1: Usłyszał nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat. A w faktach teraz przenosimy się na Śląsk. Tam wiosna na targowiskach w pełni. Stragany uginają się od warzyw i owoców, na które czekaliśmy cały rok. Pożądany owoc numer jeden teraz to oczywiście truskawka.
10: Jest truskaweczka, proszę panią, jest polska, jest grecka.
11: Ludzie już kupują te truskawki, tęsknili.
10: Pani, że nawet bardzo dużo kupują. Troszkę cena, żeby spadła, znaczy coś będzie lepsze.
11: Kiedy spadnie?
10: Według mnie, proszę panią, poniedzieli na pewno.
11: Czego ludzie szukają truskawek teraz?
12: Truskawek już i polski, bo w tym roku są wyjątkowo słodkie truskawki. Polski. No na razie jeszcze drogie.
11: No ile teraz?
12: W granicach 30 zł. No ja sądzę, że tak niżej jak do 15 zł cena nie zejdzie.
11: Po truskawkach co jeszcze teraz?
12: No teraz już koniec maja będą czereśnie pierwsze polskie. No my już mamy dzisiaj czereśnie z Węgier, ale jeszcze to pierwsze to są takie.
11: A maliny to już cały rok właściwie.
12: Maliny to tu głównie teraz Portugalii.
1: Ze sprzedawcami na targowisku na Placu Miarki w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek. A na koniec wracamy do rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Wczoraj poseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem tej właśnie rozmowy. Janusz Cieszyński. Wśród pytań m.in. te o Zbigniewa Ziobrę.
13: On jest dzisiaj dla was obciążeniem, czy nie?
14: Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia tego, czy ktoś jest obciążeniem, czy nie. To jest kwestia tego, czy my jako Prawo i Sprawiedliwość mamy stanąć za Zbigniewem Ziobrą, który dzisiaj nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces. Ale, panie redaktorze, kim ja bym był, gdybym powiedział, aha, no tak, mi się dzisiaj coś nie opłaca na krótkoterminowo, więc powiem, dobrze, to tutaj odpuszczamy temat. Nie można tak robić. W polityce, jeżeli ktoś chce być na poważnie, to chce być na wiele lat. I długodystansowo trzeba stać za tym, w co się wierzy. A ja wierzę w to, że dopóki Zbigniew Ziobro nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces, to trudno w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek stopniu dziwić się jego postawie.
9: Zbigniew Ziobro ma jeszcze polityczną przyszłość w Polsce?
14: To o tym zawsze decydują wyborcy. Ja naprawdę nie chciałbym wybiegać w przyszłość, natomiast mówię o tym, co jest tu i teraz. Mamy do czynienia z sytuacją, w której, po pierwsze, ekipa Żurka kompletnie zawaliła sprawę, bo przecież nie ma nawet, o ile się nie mylę, europejskiego nakazu aresztowania do Zbigniewa Ziobry i sprawa ma się odbyć we wrześniu. Oni padają ofiarą własnej nieudolności. Donald Tusk przyszedł do władzy i powiedział, naprawimy wymiar sprawiedliwości. Coś pan słyszał o tej naprawie?
9: Ja no, nie. Dużo słyszę. No, dostaliśmy KPO dzięki temu.
14: Ale o czym... Co się zmieniło dla obywatela? No, słyszał pan o tym, że szybciej... No właśnie, nie zmieniono ani jednej ustawy. I problem polega dzisiaj na tym, że nie ma szybszych rozpraw dla obywateli, nie ma szybszych rozpraw dla przedsiębiorców, nie ma lepszych narzędzi informatycznych. Jest ten sam chaos, który był w wymiarze sprawiedliwości od wielu, wielu lat. Czyli oni nie zrealizowali swoich obietnic, a teraz padają ich ofiarą, bo kiedy sami przychodzą ze swoimi sprawami, to się dowiadują, zapraszamy we wrześniu.
9: Panie ministrze, wy też padacie ofiarą jako ugrupowanie własnych tych takich, no, niesnasek wewnątrz ugrupowania. Niektórzy komentatorzy uważają, że spadki notowań PiSu zaczęły się właśnie w chwili, kiedy Zbigniew Ziobro opuścił Polskę i wyjechał na Węgry.
14: No, ja uważam, że spadki naszych notowań zaczęły się wtedy, kiedy zaczęliśmy sami krytykować własne rządy. Uważam, że to był fundament, bo wie pan, nie ma bardziej wiarygodnego krytyka czegoś czy kogoś niż ta sama osoba, no, czy ta sama organizacja. Pana,
9: dlaczego dziś, kiedy premier nie ma tak dobrych notowań, rząd też nie ma tak dobrych notowań, to jest też paradoks. Koalicja Obywatelska ma duże notowanie, wysokie, ale rząd jest oceniany raczej tak 50% ponad, może nawet ocenia rząd negatywnie. A wy nie zyskujecie na tym.
14: No, ale pan mi wytłumaczy, Donald Tusk i jego formacja zyskali, ukręcając łeb Szymonowi Hołowni i PSL-owi. No to jakby, jeżeli to sumujemy, dobrze, to ale widać, że ta suma...
9: Dobrze, ale te notowania rządu, które nie są przychylne, a wy... Nie jesteście beneficjentem tych złych nastrojów.
14: Nie, no myślę, że beneficjentami jest szeroko rozumiana prawica i pojawiło się już wiele sondaży, w których widać, że prawica versus obecna koalicja to daje zwycięstwo
9: dobrze,
14: prawicy.
9: To inaczej, dlaczego nie przekonani do Tuska nie chcą przyjść do was, tylko wolą przyjść do Konfederacji właśnie, albo do Brauna?
14: To ja już myślę, że odpowiedziałem na ten temat. Powinniśmy natychmiast przestać krytykować w zupełnie niepotrzebny sposób dokonania własnego rządu. To jest to, co moim zdaniem odstrasza najbardziej wyborców, kiedy my mówimy, wszystko co robiliśmy, to było źle. Nasi liderzy decydowali źle. I wtedy ktoś sobie zadaje słuszne pytanie. No dobrze, no to skoro oni sami mówią, że nie potrafili rządzić, ja jestem osobą o poglądach prawicowych, no to może wybiorę coś innego.
9: Kto rozbija jedność PiS dzisiaj, zdaniem pana?
14: Właśnie dzisiaj mam nadzieję, że to już się kończyło, że ten etap gdzieś mamy za sobą. Pewnych poszukiwań strategii, pewnych poszukiwań drogi do przodu.
9: Panie ministrze, ale jeśli ja czytam, słyszę, że były krzyki na tym spotkaniu zamkniętym, że wyzywano premiera, rozlicz się z RARS.
14: Znaczy ja akurat siedziałem na tej sali, więc mogę pan powiedzieć, że tak nie było. I mogę pan powiedzieć, że nie było żadnych krzyków tego typu. I to jest właśnie to, o czym mówiłem jeszcze w tej części radiowej, czyli ja nie rozumiem, jak można wtedy, kiedy pan prezes Jarosław Kaczyński mówi o jedności, o potrzebie działania razem, wysyłać nieprawdziwe informacje do, jeszcze do mediów, które wiadomo, że to jeszcze przekręcą i podkręcą.
9: Czy ktoś kłamie, że tak było?
14: No oczywiście, że tak. No to nie mam żadnej
9: wątpliwości. Wrócę do pytania, kto?
14: No, ale tak jak ja panu już powiedziałem, ja nie mam pojęcia, kto te SMS-y wysyłał. No, jakby nigdy się tego nie dowiemy. No, ale niestety ktoś po prostu... Ktoś myśli, że lepiej będzie, że kiedy on będzie w partii, która ma 15%, ale będzie na górze, niż żebyśmy byli w jednej partii, która ma 40% i rządzi Polską.
9: To jeszcze jedno pytanie. Rzeczywiście prezes zakazał znów na nowo...
14: Nie.
9: tych wszystkich stowarzyszeń, poddacie się?
14: To jest nieprawda i to myślę, że troszeczkę demaskuje tych, którzy wysyłali te właśnie wiadomości, no bo pewna grupa tak mówiła publicznie, więc myślę, że to prawdopodobnie jest ktoś z tej grupy, ale dlatego ja się jakby od tego odcinam i nie zajmuję się tym, bo byłem w tym spotkaniu, słyszałem, co mówił pan prezes Jarosław Kaczyński i przekaz był jeden. Jedność. I dla każdego, kto jest w Prawie i Sprawiedliwości i życzy nam dobrze, jest jasne, że jeżeli pójdziemy razem do wyborów w 2027 roku, to według wszelkiego prawdopodobieństwa wygramy te wybory i będziemy mieli szansę na rządzenie Polski.
9: Czyli deklaruje pan tutaj w studiu RMF-u, że takiej prośby, czy takiego wezwania ze strony prezesa, żeby zlikwidować wszystkie stowarzyszenia wewnątrz PiS, nie było?
14: Absolutnie.
9: Ani nawet kolejnych? Żeby nie stwarzać kolejnych?
14: Znaczy,
9: stowarzyszeń w ramach...
14: Wydaje mi się, że już było rzeczywiście wokół tych stowarzyszeń tyle szumu, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś założył kolejne, widząc ile to właśnie takiego szumu związanego z Prawem i Sprawiedliwością zamiast właśnie z punktowaniem rządu to generuje. Ale ja mogę powiedzieć o stowarzyszeniu, w którym ja jestem, którego jestem członkiem, założycielem, że zapewniam pana redaktora, nie ma żadnego zakazu jego funkcjonowania. Mhm.
9: Panie ministrze, jak pan ocenia sytuację wczoraj w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika? Myślę o tym wejściu policji do mieszkania Sakiewicza. Czy to jest kompromitacja policji, czy właściwe zachowanie?
14: Mi się przypominają straszne sceny z poprzednich rządów Donalda Tuska, kiedy wyrywano laptopa naczelnemu wprost Sylwestrowi Latkowskiemu. Absolutnie niedopuszczalna sytuacja. Tłumaczenia pana Kierwińskiego są kompletnie niewiarygodne. Tak po prostu być nie może, że w demokratycznym kraju wchodzi policja do mieszkania czy biura redaktora naczelnego, prezesa jednej z wiodących stacji telewizyjnych. I mówi się o tym tak, jakby, nie wiem, no ktoś zawołał po prostu do zwykłej domowej awantury, po czym się okazuje, że w środku nic złego się nie działo.
9: No tak, policja się tłumaczy, że jednak było zgłoszenie, że tam może być próba popełnienia samobójstwa,
14: tak,
9: dlatego weszli.
14: Ale panie redaktorze, no ja jeszcze będąc w rządzie, jako pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, miałem dokładnie takie same sytuacje, to znaczy dzwonili ludzie, podszywając się pod cudze telefony. Czyli powiedzmy, widział pan na ekranie swojego telefonu, dzwoni Janusz Cieszyński, tam się odzywał głos, i ktoś mówił, że na przykład pozbawi pana życia. I to też była plaga. I tym ofiarą tego padali politycy zarówno ówczesnej opozycji, jak i rządu. I przygotowaliśmy specjalne procedury, że kiedy wiedzieliśmy, że coś takiego dotyka osoby, która jest z różnych powodów ważna. A jeżeli ktoś jest prezesem jednej z wiodących stacji telewizyjnych, to jest ważną osobą, czy to się komuś podoba, czy nie.
9: A może z jakimś tak, przesadza, bo on mówi, że jest pod ostrzałem służb specjalnych. No, ale to jest stworzenie takiej atmosfery zagrożenia.
14: Ktoś wszedł do jego domowego biura i skuł jego asystentkę. No to chyba nie przesadza. Chyba przesadzili ci, którzy tę panią skuli kajdankami.
9: Dymisja?
14: Ma pana Kierwińskiego? No to już ona dawno powinna być. I w ogóle ten człowiek po tym, co jak się skompromitował na tym słynnym dniu strażaka, nigdy nie powinien być przywrócony do pracy w MSWiA.
1: Usłyszał Krzysztof Ziemiec od posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Cieszyńskiego. Całej rozmowy posłuchacie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop.

Ja. Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Their bodies all day.

0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: Yeah. It's cash out.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Jedna osoba jest ranna po ataku rosyjskich dronów na Dniepr we wschodniej Ukrainie. Od tych informacji zaczniemy. Jaka będzie przyszłość Roberta Lewandowskiego? Polski napastnik ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony. W faktach mamy również ważny apel ze szczecińskich lecznic dla zwierząt. Jest czwarta. Zaczynamy. Rosyjskie wojska zaatakowały w nocy Dniepr na wschodzie Ukrainy przy użyciu dronów. Jak poinformował szef władz obwodu Dniepropetrowskiego, ranna została 70-letnia kobieta, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. W wyniku ataku wybuchły także pożary, a jeden z dronów miał uderzyć w prywatny dom. Ukraińskie władze informują o kolejnych rosyjskich nalotach prowadzonych na różne regiony kraju. Komisja Europejska przedstawi we wtorek plan ratunkowy dotyczący nawozów, dowiedziała się nasza korespondentka. Ceny nawozów wzrosły w tym roku nawet o 70%. Rolnicy zapowiadają protest przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu. Czego oczekują rolnicy? Wyjaśni Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Rolnicy chcą większego wsparcia.
3: Chcielibyśmy, żeby Komisja Europejska wyraziła zgodę na dopłaty dla rolników.
2: Mówi Marian Sikora, przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Rolnicy uważają, że propozycja komisji, by sięgnąć po to wsparcie do unijnej rezerwy kryzysowej, która wynosi 0,5 miliarda euro, to stanowczo za mało. Rolnicy, głównie z Francji, Włoch i Hiszpanii, chcą ponadto zawieszenia podatku węglowego od importowanych nawozów. Polacy tego apelu nie popierają, bo chcą chronić polskie zakłady azotowe. Apelują natomiast o zmniejszenie obciążeń klimatycznych dla tych zakładów. Nie jest także pewne, czy Komisja Europejska ostatecznie zaproponuje wykorzystanie środków z handlu emisjami na wsparcie dla rolników.
1: Robert Lewandowski jest blisko przenosin do Arabii Saudyjskiej, informuje Kataloński Sport. Przypomnijmy, Polak poinformował wczoraj, że odchodzi z FC Barcelony. Przez 4 lata zyskał tam miano legendy, a jego liczby wyglądają imponująco. Jak pod tym względem wygląda barcelońska część kariery Lewandowskiego?
4: 119 bramek w 191 spotkaniach, średnio 62 bramki na mecz. To naprawdę bardzo dobry wynik, tym bardziej, że Lewandowski zaczynał w Barcelonie w wieku 33 lat, a kończy jako 37-latek. W pierwszym sezonie został zresztą królem strzelców, choć z niezbyt imponującą liczbą 23 goli. W tym sezonie na razie 29 meczów w La Liga i 13 ligowych bramek. Od stycznia Lewy najczęściej w Barcelonie jest rezerwowym, no a przecież od lat jest gwiazdą i dalej chce nią być. Teraz już w innej lidze, być może poza Europą, w Arabii Saudyjskiej albo w Stanach Zjednoczonych, to wydają się najpoważniejsze kierunki. Dotychczas Lewandowski idealnie wybierał sobie pracodawców, teraz też zapewne wybór będzie przemyślany.
1: Te fakty zebrał dla Was Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Szczecińskie lecznice dla zwierząt pilnie potrzebują krwi. Największe braki odnotowują kliniki całodobowe, gdzie trafia najwięcej zwierząt po wypadkach. Jakie kryteria musi spełnić pies, aby zostać dawcą?
6: Zwierzę musi mieć co najmniej te 12 miesięcy życia i odpowiednią wagę, 25 do 30 kg i oczywiście więcej. Natomiast minima są różne. Mieliśmy pieska, który ważył 2,5 kg. Mój pies 11-kilogramowy, oddał krew dwukrotnie. Na pewno wyszło mu to na zdrowie, a ten piesek, pomimo że już był umierający, przeżył i wszystko dzieje się dalej super.
1: Wyjaśnia weterynarz Leonard Guguła. Przed zabiegiem zwierzę przechodzi szczegółowe, bezpłatne badania. Ilość pobieranej krwi zależy od wagi psa. To może jednorazowo być od 50 do nawet 750 ml. Zakończył się remont zabytkowej Kosakówki w Krakowie, dawnego domu rodziny Kosaków. Odrestaurowana willa wkrótce zostanie udostępniona jako przestrzeń dla wystaw i miejsce pracy twórczej.
7: Będziemy oddawać sale w piwnicy, niektóre sale wybrane, które tutaj są, grupom artystycznym, którzy będą tutaj prezentować swoją twórczość, pracować, warsztatować. Chcielibyśmy, żeby to miejsce było nie tylko wystawą w rozumieniu statycznym, ale także, żeby było takim miejscem pulsującym. Znaczy dworek, wystawa, opowieść o Kosakach, ale jednocześnie życie, współczesne życie artystyczne. Niech się zderza z tą przeszłością.
1: Wyjaśnia Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Teraz na mocy uchwały Rady Miasta dworek zostanie przekazany właśnie tej instytucji. Pod koniec przyszłego roku w Kosakówce otwarta zostanie stała wystawa poświęcona rodzinie Kosaków. W wieku 22 lat Antoni Kowalski został pierwszym polskim snukerzystą, który wystąpił w Mistrzostwach Świata. W rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM opowiada o swoim debiutanckim pojedynku z trzykrotnym mistrzem świata Markiem Williamsem i wrażeniach z legendarnego Cribble Triad Feature w Sheffield.
8: Jakie to było uczucie? Przejdę od razu do konkretu z grubej rury. Mierzyć się z takim gościem jak Walijczyk Mark Williams, to jest trzykrotny mistrz świata. Czy miałeś takie uczucie przede wszystkim, że grasz nie tylko dla siebie, ale dla całego polskiego snookera?
9: Na pewno czułem w sobie ten cały szum, cały rozgłos, który był w mediach.
8: No zrobiło się głośno.
9: Ta sama reakcja po kwalifikacjach, że napisało do mnie kilkaset osób prywatnie, nie że tylko w mediach.
8: Kilkaset?
9: W media też wszedłem, to tylko w swoją twarz widziałem, jak tam scrollowałem cały czas Antek. Czuło się, że też kraj jest ze mną, że to był ten taki w sumie przełomowy moment dla polskiego snookera. Sam mecz z Markiem, no super, spełnienie marzeń. Ja osobiście chciałbym zagrać ze wszystkimi zawodnikami z tej klasy 92 rocznika. To jest Mark Williams, John Higgins i Ronnie O'Sullivan.
8: No złoty rocznik.
9: Tak jest.
8: Snookerowy.
9: Więc tylko Ronnie mi został na rozpisce póki co. No, i z Johnem i z Markiem już zagrałem. Naprawdę super, była magia.
8: Ale miałeś takie podejście trochę luźniejsze w tym meczu, no bo na pewno musiałeś na kwalifikacje też się zmobilizować wcześniej, żeby w ogóle awansować na Mistrzostwa Świata. Domyślam się, że to było celem, a potem miałeś takie podejście, że no jak się nie uda, to trudno, to dopiero zaczynasz na tym poziomie? Czy była spinka trochę?
9: Tutaj tylko cię poprawię, to nie był cel mój.
8: Aha.
9: Moim jedynym celem w kwalifikacjach było utrzymanie się w gronie profesjonalistów. Z każdym meczem moja pozycja w rankingu się zmieniała. Przed kwalifikacjami wystarczyło mi wygrać tylko jeden mecz, żeby się utrzymać. Potem wokół mnie w rankingu też zaczęli wygrywać. Musiałem wygrać dwa. Potem się tak ustawiło, że zabrakło mi 800 punktów, jeśli dobrze pamiętam, czyli to jest naprawdę minimalnie. Najmniej za wygrany mecz można zarobić 1000 punktów. W main turze, czyli to jest naprawdę minimalna różnica. Więc musiałem się zakwalifikować do Crucible, żeby się utrzymać.
8: Czyli trochę sytuacja wymusiła.
9: Tak. No więc dla mnie ten jedyny moment, tak mi się wydaje, w karierze Crucible nie było najważniejsze. Więc to była tutaj wisienka na torcie i całą moją energię zużyłem na kwalifikacje, dosłownie wszystko. Nawet po meczu kwalifikacyjnym ostatnim wsiadłem do auta i dopiero poczułem, ile wyrzuciłem z siebie. Głowa zaczęła mnie boleć, takie napięcie całe zeszło. No i w meczu z Markiem już to odczułem, no zabrakło pary po prostu.
8: Zabrakło pary, czegoś jeszcze zabrakło w tym spotkaniu? Czy może doświadczenia, koncentracji?
9: Koncentracja to też równa się z energią, jak najbardziej nie było jej w ogóle. Zabrakło na kilka bardzo fajnych zagrań, ale to oczywiście nie wystarczy do wygrania frame'ów. Stresu i presji w ogóle nie było, to mogę gwarantować. Jestem takim specyficznym zawodnikiem, który w ogóle tego nie odczuwa.
8: Chłodna głowa, tak, brak psychiki.
9: Tak, no w sensie.
8: To idealne cechy dla sportowca, z tego co słyszę.
9: Chłodna głowa bym nie powiedział, bo się często denerwuję, ale poza tym to tak, jak najbardziej.
8: Ale to nie jest tak, że cię paraliżuje to?
9: Nie, nigdy w życiu. Ale sam mecz, no mówię, tak po prostu w skrócie zabrakło pary. Doświadczenia pewnie też. W niektórych sytuacjach mogłem inaczej zagrać. Niedostosowanie się do warunków stołu, tak w miarę szybko gdzieś tam. Sukno było troszkę szybsze, światło było inne niż w kwalifikacjach, a Mark, wiadomo, gra tam już nie wiem, który rok, 30 pewnie, więc na pewno miał lekką przewagę nade mną, ale poza tym po prostu mój poziom nie dojechał.
8: No to naprawdę drobnostki mogą mieć wpływ na wynik, jak mówisz nawet o oświetleniu.
9: No są takie mini detale, no tak jak mówię, Mark, który gra 30 rok w tych samych warunkach, no będzie wiedział jak i gdzie zagrać, a ja czasami może zajmie to parę uderzeń, a na tym poziomie to jest ogromna różnica.
8: Coś cię zaskoczyło od kuchni, tak na Mistrzostwach Świata? Coś, czego nie było widać w telewizji?
9: Jakie były oczekiwania, tak faktycznie było. Crucible to jest magiczne miejsce, lepszego miejsca do grania w snookera nie ma na świecie. Było faktycznie czuć tą przysłowiową magię. Atmosfera była niesamowita. Tak. Wspominałem wiele razy, jakbym mógł, to bym grał tam codziennie.
8: To chodzi o atmosferę, czy też, nie wiem, sam obiekt?
9: Sam obiekt mi się też wydaje gra swoją rolę. Wszyscy kibice siedzą dosłownie na wyciągnięcie ręki obok stołu.
8: No bo to jest Crucible Theater.
9: Tak, to jest teatr dosłownie.
8: Teatr snookera.
9: Nie, może dziwnie to zabrzmi, ale kibice czuć, że znają się bardziej na grze niż inni kibice na innych arenach, tak? Mhm. Widać, że wiedzą, o co chodzi, wiedzą, kiedy potrzebny jest aplauz taki większy, wiedzą, kiedy jest zagranie takie niesamowite, kiedy coś słabiej pójdzie i no, po prostu czuć tam takie napięcie też od kibiców przychodzące do nas.
8: No to może kibice już wiedzą, kto zdobędzie tytuł, twoim zdaniem, kto ma największe szanse?
9: Jako, że ja już nie jestem dalej w turnieju.
8: To możesz mówić.
9: Nie, według mnie Mark Selby zgarnie 5. tytuł. Aha. Jest w niesamowitej formie przez ostatni sezon. Może z tam jakimiś małymi potknięciami. O ile dobrze pamiętam, musi przejść Jada Trumpa w półfinale. Drugi półfinał Ronnie O'Sullivan z Intongiem. Zapewne, tak obstawiam przynajmniej. Ały, przepraszam, nie Ronnie, tylko Chris Wakelin, mój przyjaciel.
8: Bo to drabinka się inaczej układa chyba, nie?
9: Tak, tak, no w ćwierćfinale pamiętam, że Chris się spotyka potencjalnie właśnie z Ronim. Xintong jest na górze, gdzieś tam się spotykają, pierwszy półfinał, drugi półfinał jest właśnie Trump z Selbym. No, tak czy siak, Selby wygrywa wszystko.
8: Słuchaj, bo właśnie, Ronnie O'Sullivan to do ciebie podszedł po odpadnięciu, tak, twoim z turnieju, ale to jest chyba tak jak, nie wiem, no, pogadać z Robertem Lewandowskim, jak jesteś młodym piłkarzem, coś takiego?
9: No, nawet lepiej z jakimś Messim, jakby można było pogadać od razu. No, Ronnie to jest...
8: Jaki to jest gość?
9: Przede wszystkim najlepszy gracz w historii. Nie, lepszego nie było i według mnie nie będzie. To jest po prostu geniusz snookera. Fajnie było i też no, od niego dostać takiej no, gratulacji. On się bardzo blisko trzyma z moją menadżerką, więc bardzo często o mnie rozmawiają.
8: No właśnie, bo to prawda, że on do ciebie, do twojej menadżerki się odezwał? Legenda do ciebie, nie w drugą stronę?
9: Powiem więcej, on oglądał nawet moje mecze kwalifikacyjne. Oczywiście nie całe, ale fragmentami. Także cały czas byli na linii. Nie tylko Ronnie oczywiście, napisał do mnie personalnie Sean Murphy, Mark Selby, Neil Robertson, że sama czołówka. Był taki jakby media day przed samymi mistrzostwami, to praktycznie każdy 116 podszedł do mnie i pogratulował. Największe gratulacje złożył mi John Higgins, to w ogóle skąd to się wzięło, mój ulubiony zawodnik podchodzi do mnie i mi gratuluje, taki, czego osiągnąłem, także no jakbym żył w bajce swojej własnej.
8: No tak, ale to też znaczy, że coś w tobie zobaczyli. Potencjał, że możesz mocno progresować w najbliższym czasie. To, czego jeszcze, jak myślisz teraz, może ci brakować do tego, żeby się wbić do, no jeszcze na ten wyższy poziom. Może najwyższy.
9: Według mnie, jeśli jestem w tej czołowej swojej formie, to jak najbardziej należę do 32 najlepszych zawodników na świecie. Może jeśli jeszcze trochę podbiję swój poziom, to będę w top 16. Oczywiście trzeba to pokazać wygrywając mecze i wskakując w rankingu, z czym będzie problem, bo startuję od zera, od następnego sezonu.
1: Z naszym snookerzystą Antonim Kowalskim rozmawiał Cezary Dziwiszek. Więcej na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Is that your grandma's coat?
1: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

I'm gonna feel my vibe right now, feel myself. Panda. Panda.

RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: FM Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry, zapraszam. O poranku kibice na Bułgarskiej w Poznaniu czekają na mistrzów Polski. Lech Poznań po wygranej z Radomiakiem Radom zapewnił sobie wczoraj 10. tytuł. WHO ogłosiło międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia w związku z epidemią wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Powiemy też o wynikach tegorocznej Eurowizji. Lada moment piłkarze Lecha Poznań dojadą na Enea Stadion w Poznaniu, gdzie przywitają się z kibicami świętującymi 10. tytuł Mistrza Polski. Kolejosz zapewnił sobie trofeum w przedostatniej kolejce, pokonując na wyjeździe Radomiaka Radom 3-1. Przed Enea Stadionem w Poznaniu jest nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
2: Dzień dobry, kłaniam się z miasta Mistrza Polski.
1: Witamy cię, Beniaminie. Powiedz, co dzieje się teraz na miejscu?
2: Przed chwilą otwarta została brama stadionu. Wjechał właśnie autokar z kibicami, z piłkarzami Lecha Poznań, z mistrzami Polski w sezonie 2025-2026. Widzę, że Bartosz Mrozek wysiadł już z tego autokaru. Wita się z kibicami na promenadzie koło stadionu. Tłumy kibiców odpalane są tutaj. Race, fajerwerki, za chwilę to wielkie świętowanie przeniesie się na trzecią trybunę, czyli na tą od strony lokomotywy Kolejorza i tam dalej wspólne świętowanie. Tu zebrali się kibice, którzy z jednej strony świętowali przez całą noc w Poznaniu, ale są tutaj też te osoby, które przyjechały z Radomia, z meczu, w którym Lech Poznań zapewnił sobie Mistrzostwo Polski. Sprzed Enea Stadionu w Poznaniu, Beniamin Kubiak-Piła.
1: Zbigniew Ziobro nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces. Tak przekonywał w RMF FM Janusz Cieszyński z PiSu.
3: Ja mówię z perspektywy nie prawnika, tylko obywatela, polityka. Jest oczywiste, że Zbigniew Ziobro w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces. Ministrem Sprawiedliwości jest człowiek, który sugerował, że gdyby zaszła taka potrzeba, to można ludzi do Polski sprowadzać i w bagażniku.
4: No on tak jest... chyba zażartował wtedy, bądźmy
3: szczerzy. Wie pan co? Na pogrzebie też by pan żartował? No chyba nie.
1: Całą rozmowę Krzysztofa Ziemca z Januszem Cieszyńskim znajdziecie na rmf24.pl. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z epidemią wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Organizacja podkreśla, że decyzja ma zmobilizować międzynarodową pomoc i postawić państwa regionu w stan najwyższej gotowości. Jak informowaliśmy w faktach, na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga zmarło już co najmniej 80 osób. Pierwsze potwierdzone laboratoryjnie zakażenia pojawiły się także w Ugandzie, gdzie odnotowano już jeden przypadek śmiertelny.
5: To stało się faktem.
1: Reprezentantka Polski zajęła 12. miejsce podczas 70. jubileuszowego konkursu Eurowizji. Alicja Szemplińska z utworem Prey zdobyła łącznie 150 punktów, w tym aż 133 od jury, co jest najlepszym wynikiem od ponad 20 lat. W głosowaniu widzów Polka otrzymała tylko 17 punktów. Zwyciężyła reprezentantka Bułgarii Dara z piosenką Bangaranga. Bangaranga zdobyła 516 punktów i sięgnęła po główne trofeum Eurowizji we Wiedniu. Więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl, a my wrócimy także do tego tematu w faktach o 6. Tegoroczna pogoda sprzyja smakowi polskich truskawek, ale kilogram kosztuje na razie około 30 zł. Za kilka dni, gdy będzie cieplej, cena powinna spaść, mówią sprzedawcy z targowiska na placu Miarki w Katowicach. Klienci rozglądają się jednak nie tylko za truskawkami.
6: Za botwinką, młodą kapustką, koperkiem, za tym się już tęskni.
7: No. Już jest to wszystko?
6: Wszystko piękne, ładne, świeżutkie.
7: A ceny?
6: No, troszkę bym powiedziała za wysokie, w marketach jest taniej, ale tu jest przynajmniej świeżo.
8: Młode ziemniaczki już się zaczynają, no botwinka przede wszystkim, szparagi, fasolki się zaczynają.
7: Ceny?
8: Umiarkowane.
7: Pachnie tu wszystko pięknie.
9: I tak, bardzo ładnie pachnie, proszę panią. Ma pani koperek, ma pani ziemniaczki, jajeczko też świeże, prosto z kurnika, proszę panu, jeszcze ciepły. Obiadek jest.
1: Na targowisku na katowickim placu Miarki była reporterka RMF FM Anna Kropaczyk.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.

Telefon. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam.
2: Tragedia na Warmii i Mazurach. 13-latek został śmiertelnie pobity w gminie Barciany. To nieoficjalne ustalenia naszego dziennikarza. Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną. Decyzję ogłosił wczoraj w mediach społecznościowych. Za nami 70. konkurs piosenki Eurowizji. Pierwszy raz w historii wygrała reprezentacja Bułgarii. Tragedia w gminie Barciany na Warmii i Mazurach. Według nieoficjalnych ustaleń naszego reportera w sobotni wieczór doszło tam do śmiertelnego pobicia 13-letniego chłopca. W porannych faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co udało ci się ustalić?
3: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że nad jeziorem w miejscowości Arklity w gminie Barciany doszło do awantury między dwiema grupami osób. W jednej z nich był 13-latek, który miał zostać mocno uderzony w głowę. W tej sprawie zatrzymano trzech mężczyzn, ich udział i przyczyna śmierci 13-latka jest wyjaśniana przez policję pod nadzorem oczywiście prokuratora.
2: Na dziś zaplanowana jest sekcja zwłok 13-latka w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Mężczyzna, który wczoraj po południu wjechał w tłum ludzi we włoskiej Modenie, został aresztowany. 8 osób zostało rannych, jedna z ofiar straciła nogi. Kierowca dźgnął też nożem jednego z próbujących go zatrzymać przechodniów. Według agencji ANSA sprawca wypadku jest obywatelem Włoch pochodzenia marokańskiego.
4: Piłka nożna w faktach RMF FM.
2: Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. W Dumie Katalonii spędził 4 lata i zdobył m.in. 3 tytuły mistrza Hiszpanii. Lewandowski swoją decyzję omówił z trenerem Hansim Flickiem, rozmawiał także z kolegami z drużyny. W porannych faktach teraz o szczegółach Patryk Serwański.
5: FC Barcelona to od lat jeden z najbardziej popularnych klubów piłkarskich świata, taki, który rozpala wyobraźnię. Stoiczko, Romario, Ronaldinho, Ronaldo, Messi. Między innymi oni porywali tłumy na trybunach stadionu Camp Nou, ale Polak w katalońskim klubie? No taki poziom emocji dał nam dopiero Robert Lewandowski. Ma przed sobą jeszcze 2 mecze w barwach klubu. Na razie rozegrał ich 191, a strzelił 119 bramek i jest 11 na klubowej liście wszechczasów.
6: Katalonia is my place on earth.
5: Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem podczas tej pięknej 4-letniej drogi, powiedział Lewandowski w pożegnalnym filmie opublikowanym na Instagramie. Jeden rozdział zamknięty, pytanie co dalej? Arabia Saudyjska, amerykańska liga MLS, a może jednak włoska Serie A, która od zawsze ceniła napastników weteranów. Na deklarację Lewego dotyczącą przyszłości, no musimy jeszcze poczekać.
2: Kilkaset osób pojawiło się na dniu otwartym porodówki w Policach pod Szczecinem. To jeden z chętniej wybieranych szpitali przez przyszłe mamy. Podczas dnia otwartego można było zobaczyć sale porodowe i wziąć udział w warsztatach. No co najczęściej pytały przyszłe mamy, mówi położna Anna Wojtunik.
7: Najczęstsze pytanie, które się pojawia, to plan porodu, przygotowanie się do porodu oraz możliwość znieczulenia zewnątrzoponowego, które jak najbardziej zgodne jest z naszym nowym standardem opieki okołoporodowej.
2: Zgodnie z nowymi standardami opieki okołoporodowej rodzące kobiety muszą mieć dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu. To wyzwanie, przyznaje dr Sylwester Ciedźwierz, lekarz kierujący kliniką perinatologii, położnictwa i ginekologii Polickiego Szpitala.
8: To nie jest łatwe techniczne, zarówno i dla kliniki, i dla dyrekcji, ponieważ chodzi tutaj o kadrę. Cały czas szkolimy nasze położne, jeśli chodzi o specjalizację w znieczuleniach porodowych. Jak to będzie funkcjonowało? No wiadomo, że wszystko się zawsze rodzi w bólach i nowość tak samo przynosi różne weryfikacje, które musimy się nauczyć i poprawiać. Także my będziemy oczekiwać od pań rodzących uwag i będziemy starać się poprawiać to, czego nam się nie udało do tej pory wdrożyć.
2: Policka porodówka znajduje się na 3. miejscu najlepiej ocenianych oddziałów w województwie zachodniopomorskim według rankingu Fundacji Rodzić po Ludzku. Pozostałe 2 są w Goleniowie i Szczecinku. Dużo przewrotów na tablicy wyników, wysoka pozycja Rumunii i głośna nota od Polski dla Izraela. Za nami 70. konkurs piosenki Eurowizji. Jakie wrażenia mieli ci, którzy do późnej nocy czekali na wyniki?
9: No i zwycięstwo Bułgarii, która koniec końców była chyba takim gdzieś tam czarnym koniem tego konkursu. Mamy takie swoje grono kilku osób i rokrocznie spotykamy się na tym evencie i zawsze jest naprawdę dużo dyskusji, emocji, no dzieje się.
10: Najbardziej się cieszę, że mamy 12 miejsce.
11: Właśnie, sukces?
10: Tak, bo to jest jedno z lepszych miejsc od 5 lat.
12: Polska, piękna klasa po prostu. Punkty przyznane przez polskich jury, no dosyć kontrowersyjnie widać w internecie grzmi.
2: Mówili Michał oraz dwie Julie, widzowie z Poznania, z którymi rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. I tu kończymy Fakty o 6. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty o 7 przygotuję i przedstawi wam Tomasz Weryński.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
13: Tutaj deszcz nas jeszcze nie opuści, delikatne mgły głównie na południu kraju, ale deszczowo będzie też na południowym wschodzie i na północy delikatnie również może popadać, ale są miejsca, które są po prostu tylko pochmurne i będzie troszeczkę więcej słońca dzisiaj. To jest głównie właśnie ta zachodnia część kraju, w centrum kraju bardzo dużo chmur, ale to się zmieni w ciągu dnia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
13: To zaczynamy niedzielny poranek z RMF FM na zegarach.

0: Man i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Poznań świętuje, to 10 tytuł w historii kolejorza. Mistrzostwo Polski Lech zdobył po zwycięstwie w meczu z Radomiakiem. Nad ranem autokar z piłkarzami przyjechał na stadion przy Bułgarskiej. W faktach również wieści z autostrady A2 w Wielkopolsce, ale także podsumowanie Eurowizji. Posłuchajcie, które miejsca zajęła Polska. Jest 7, zaczynamy poranne fakty RMF FM. Na początek piłkarze Lecha Poznań, którzy na kolejkę przed końcem sezonu zdobyli Mistrzostwo Polski. 10 w historii klubu, przypomina Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM, przesądziło wyjazdowe zwycięstwo nad Radomiakiem 3-1.
2: Wszystko zaczęło się świetnie dla gospodarzy. Gol Grzesika na początku spotkania dał prowadzenie Radomiakowi, ale później faworyt z Poznania punktował swojego rywala. Do przerwy z trafieniami Iszak i Palma, w drugiej gola dołożył Wolemark. Dobry, intensywny mecz, ale najważniejsze zwycięstwo Lecha, dające 10 mistrzostwo w historii klubu.
3: Dwa mistrzostwa w dwa lata. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Oczywiście nie będzie to proste, łatwo się teraz mówi, ale na pewno nie spoczniemy na laurach.
2: Tak mówił Radosław Murawski. Za tydzień ostatni mecz sezonu piłkarze kolejorza będą mogli świętować ze swoimi fanami. A wczoraj fani Radomiaka pożegnali swoją klubową legendę. Po raz ostatni na boisku pojawił się Leandro. Brazylijczyk spędził w klubie 14 lat. Przeszedł drogę z trzeciej ligi do ekstraklasy. Radom, Patryk Serwański.
1: W innych spotkaniach Górnik wygrał 1-0 z Wisłą Płocka. Motor Lublin zremisował 3-3 z Krakowią. Tej nocy Poznań, miasto mistrzów Polski, zdecydowanie nie spało. Nad ranem autokar z piłkarzami przyjechał przed Enea Stadion, gdzie powitały ich grupy fanów. Był wśród nich nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Tłum zebrał się na promenadzie wokół stadionu, autokar zaparkował przed wejściem do klubu, a potem rozpoczęło się wspólne śpiewanie. Tym razem to piłkarze Lecha inicjowali klubowe przyśpiewanie.

0: Zobaczyliśmy, że zasłużyliśmy na to mistrzostwo, nie? Straciliśmy pierwszą bramkę, ale wygraliśmy mecz, także idealnie.
1: Dzisiaj taki przedsmak tego świętowania, który dopiero przed nami, za tydzień.
2: Oj, będzie za tydzień
3: zdecydowanie. Zgadza się, będzie za tydzień
2: wersja
3: świętowanie.
2: Demo na razie.
3: Dziesiąte mistrzostwo trzeba świętować.
4: A to pokaz wokalnych umiejętności piłkarzy oraz wypowiedzi obrońcy Lecha Poznań Wojciecha Mońki i kibiców. Z Poznania Beniamin Kubiak-Piłat.
5: Na mistrzostwo Lecha Poznań, ale też finał siatkarskiej Ligi Mistrzów, w Turynie na pewno wróci dziś w Faktach. Kierowców uważajcie na dwójce w Wielkopolsce na wysokości Dopiewa między węzłami Poznań Zachód i Bóg. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Świecka. To było wielkie muzyczne przedsięwzięcie. W ramach 19. edycji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie odbyła się międzynarodowa gala seriali. Zabrzmiały suity z najlepszych seriali ostatnich lat, Bridgertonu, Yellowstone czy Gwiezdnych Wojen. A już dziś w krakowskiej Tauron Arenie o 17.00 kolejny koncert pełen znanych na całym świecie motywów.
6: Zależało mi bardzo na stworzeniu właśnie takiego programu, który będzie międzypokoleniowy. To przecież 25 lat temu oglądaliśmy premierę Harry'ego Pottera, a teraz bardzo chętnie zabierzemy nasze dzieci na ten koncert. Harry Potter i Kamień Filozoficzny z muzyką na żywo. W ten sposób warto spędzić niedzielę. Być może wasze dzieci zobaczą po raz pierwszy orkiestrę symfoniczną, usłyszą harfę, skrzypce. To będzie niezapomniane przeżycie.
5: Mówiła Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna festiwalu. Bułgaria wygrała Eurowizję 2026. Kraj ten reprezentowała Dara, czyli 27-letnia Darina Jotowa, która wykonała utwór Bangaranga.

porównuje energię tego utworu do tradycji bułgarskich kukeri, obrzędu odstraszania złych duchów za pomocą tańca i masek. Dara obecnie jest jedną z najważniejszych i najbardziej wyrazistych postaci bułgarskiego popu. Polka Alicja Szemplińska zajęła ostatecznie 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Na eurowizyjnej scenie zaprezentowała piosenkę Pray.

0: Polka śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jurorów Szamplińska zajmowała 7. miejsce, od widzów otrzymała 17 punktów.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: Na razie jeszcze możemy spodziewać się deszczowego weekendu z drobnymi wyjątkami. Tutaj, jeżeli chodzi o okolice Gorzowa, Bydgoszczy, Poznania, Koszalina, Gdańska, Szczecina, Zielonej Góry, to właśnie tam gdzieś może pojawić się słońce i na razie deszczu tam nie będzie, ale jeżeli chodzi o tą drugą ścianę Polski, południowo-wschodnią i północno-wschodnią, to tam tego deszczu będzie sporo. 9 stopni w Suwałkach, 9 w Kielcach, 11 stopni w Lublinie, 7 stopni Celsjusza w Poznaniu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: To niedzielny poranek w RMF FM, 5 po 7 na zegarze.
4: Słuchacie RMF Hip Hop. Dzień dobry.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Słuchacie RMF Hip Hop.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Na początek, gmina Barciany w Warmińsko-Mazurskim trwa wyjaśnienie okoliczności śmierci 13-letniego chłopca.
2: Zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
1: Od tej informacji zaczynamy. Potem Lech Poznań na piłkarskim tronie. Kolejorz obronił tytuł mistrzów Polski. A w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Perugią. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 13-latka w miejscowości Arklity w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Funkcjonariusze dostali zgłoszenie o awanturze, do której dojść miało nad jeziorem między grupą osób.
2: W tej sprawie zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Trójka z tych mężczyzn w chwili zatrzymania była trzeźwa, natomiast najmłodszy, 30-latek, jego badanie stanu trzeźwości wykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie.
1: Powiedziała RMF FM aspirant sztabowy Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie. Do tej sprawy w faktach będziemy wracać. Lech Poznań, mistrzem Polski, piłkarze kolejorza zapewnili sobie 10. w historii i 2. z rzędu tytuł mistrzowski. W sobotni wieczór wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 i na 1 kolejkę przed końcem sezonu wyprzedzają o 6 punktów Górnika Zabrze, a o 7 Jagiellonię Białystok, która gra jeszcze dziś. Kibice nad ranem doczekali się autokaru, którym piłkarze przyjechali przed Enea Stadion w Poznaniu.
3: Wątpiliśmy wiele razy. Ale no koniec końców jesteśmy najlepsi w Polsce znowu i miejmy nadzieję, że w przeciągu następnych lat nadal będzie tak samo i będziemy na szczycie, także lepiej się nie dało tego skwitować.
4: Mistrz Kolejorz!
1: W poprzednim sezonie Kolejorz wywalczył tytuł również pod wodzą Duńczyka Nilsa Fredriksena. Spotkanie z Lechem było ostatnim w karierze kapitana Radomiaka Leandro. Gdy schodził w 9 minucie, obie drużyny utworzyły szpaler, a kibice długo skandowali jego nazwisko. Dołączył do tego zespołu 14 lat temu, gdy Radomianie rywalizowali jeszcze w trzeciej lidze. Rozegrał 376 meczów, strzelając 121 goli. Klub poinformował, że numer 9 został zastrzeżony. W finale siatkarskiej Ligi Mistrzów czeka nas powtórka z ubiegłego roku. Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Perugią. Polski zespół w półfinale pokonał 3-1 Zira Dankara, a drużyna z Włoch wygrała z PGE Projektem Warszawa 3-0. Mecze w Inalpi Arenie w Turynie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
5: Tak jest, dzień dobry.
1: Witamy, Wojtku. Kto musiał bardziej napracować się, by wywalczyć awans?
5: Zdecydowanie bardziej zespół z Zawiercia, który mógł wygrać 3-0, ale w końcówce drugiej partii zmarnował kilka szans, by tego dokonać.
6: Mieliśmy tam piłkę, chyba dwie piłki nawet w górze na skończenie tego seta. Fajnie, że się nie poddaliśmy, bo w tym trzecim secie dalej było trochę drętwo na tym boisku.
5: Mówił po meczu Mateusz Bieniek, kapitan klubu z Zawiercia. Perugia w starciu z Projektem pokazała swoją siłę. Zespół z Warszawy jedynie w trzecim secie, ostatecznie przegranym, napędził stracha rywalom, bo miał piłkę setową.
7: Nie jest to żaden wstyd tutaj z nimi przegrać. Szkoda, że powalczyliśmy tylko w tym trzecim secie.
5: Mówił Jakub Kochanowski, środkowy Projektu, a dziś mecze o medale. Z Turynu Wojciech Marczyk.
1: Parada zabytkowych samochodów, zwiedzanie zakamarków magistratu, przyrodnicze eksperymenty w edukatorium fabryki wody. Tak w skrócie wyglądała noc muzeów w Szczecinie.
8: Porobiliśmy sobie zdjęcia, obejrzeliśmy auta, które tutaj stały przed muzeum, więc to też jest jakiś fajny element rozrywki. Jest naprawdę bardzo dużo zwiedzania, dużo fajnych pomysłów i no jeden dzień to jest zdecydowanie za mało, żeby wszystko zobaczyć.
9: Kolejka długa, szybko idzie, poczekamy.
10: Coś jeszcze będziecie zwiedzać, czy Muzeum Techniki to jedyny przystanek?
9: Jedyny przystanek i zawsze przystanek co roku.
1: Usłyszała nasza szczecińska reporterka Anna Pałamar, a u nas kolejne fakty za niecałą już godzinę. Zapraszam o 9:00, wtedy też pierwsze o poranku wydanie faktów sportowych RMF FM.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Na razie widzę Polskę taką przedzieloną na pół i ta wschodnio-południowa i północna część jest deszczowa, ta druga delikatnie pochmurna z lekkim słońcem. 9 stopni teraz w Poznaniu, 9 w Gorzowie Wielkopolskim, 9 stopni Celsjusza także w Kielcach. Po południu będzie troszeczkę cieplej, bo 17 w Lublinie, ale wciąż 10 stopni w Łodzi, 17 stopni w Bydgoszczy, 12 w Gdańsku, ale dzisiaj czeka nas pochmurny i deszczowy dzień.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Paulina Sawicka, dzień dobry, to poranny program w
0: RMF. Słuchasz stacji RMF Hip Hop.
15: Yeah. Birthday. It's your birthday.
16: If I die, carry me in St. Louis style.
15: They ask me what I do and who I do it for. Yeah. And how I come up with this shit up in the studio.
16: Yeah.
15: All I want for my birthday is a big booty.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Does my hair look beautiful? Do my titties look right? Think I can knock a boy off?

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
3: I'm daydreaming, I'm staying, I'm slow walking, I'm floating, Houdini, my she's screaming for more, she fiending, I just turned her daydreams to wet dreams, no bikini.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Policja i prokuratura wyjaśniają dokładny przebieg zdarzeń oraz okoliczności śmierci 13-latka. Do tej tragedii doszło w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. 4 osoby zostały zatrzymane. Potem zapewnienia Biura Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ukraińskie drony zaatakowały w Rosji obwód moskiewski. 3 osoby zginęły, ale fakty zaczynamy od pilnej informacji z Małopolski. 3 osoby zginęły w wypadku w miejscowości Smyków w powiecie dąbrowskim w Małopolsce. Informację dostaliśmy na gorącą linię RMF FM. Przed chwilą potwierdzili nam ją policjanci. Na drodze powiatowej samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na poboczu ciężarówkę. Do wypadku doszło na prostym odcinku trasy. Na miejscu pracują służby. 4 mężczyzn zatrzymała policja po śmierci 13-latka w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Jak informowaliśmy w faktach, funkcjonariusze dostali zgłoszenie o awanturze między grupą, do której dojść miało nad jeziorem w miejscowości Arklity. Zatrzymani są w wieku od 30 do 43 lat, powiedziała RMF FM aspirant sztabowy Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie.
2: Trójka z tych mężczyzn w chwili zatrzymania była trzeźwa, natomiast najmłodszy 30-latek, jego badanie stanu trzeźwości wykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie. Ich udział w zdarzeniu jest przedmiotem prowadzonego postępowania.
1: Jak informuje policja, przesłuchano pierwszych świadków. Na miejscu do późna pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zapewnia, że medialne doniesienia o ograniczeniu obecności wojsk USA w Europie nie dotyczą bezpośrednio ani docelowo Polski. Według BBN-u trwa obecnie rotacja amerykańskich sił, a do naszego kraju trafiają kolejni żołnierze i sprzęt wojskowy. Władze podkreślają, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem strategicznym Polski. Wcześniej agencja Reuters informowała o anulowaniu planów przerzutu około 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Sprawa w faktach będzie wracać. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 12 zostało rannych po nocnym ukraińskim ataku dronowym w obwodzie moskiewskim. Według rosyjskich władz bezzałogowce uderzyły m.in. w budynki mieszkalne w pobliżu rafinerii ropy naftowej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu ponad 550 ukraińskich dronów. Niewykluczone, że w szkołach pojawi się adrenalina. Będzie mogła być wykorzystywana, by pomóc uczniom, którzy mają ciężką reakcję alergiczną. Nad takim rozwiązaniem pracuje Ministerstwo Zdrowia, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: W czerwcu gotowa może być propozycja przepisów, które pozwolą szkołom kupować adrenalinę na receptę i po prostu potem trzymać ją w szafce i podać w sytuacji, gdy uczeń albo inna osoba w szkole ma wstrząs anafilaktyczny. O te zmiany apelują lekarze, wśród nich profesor Marek Jutel z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który podkreśla, że adrenalinę może podawać każdy, także osoby bez wykształcenia medycznego.
4: Reakcje anafilaktyczne występują nagle, niespodziewanie.
3: Adrenalina w szkołach pojawi się najwcześniej w następnym roku szkolnym. W ostatnich tygodniach postulat alergologów w tej sprawie poparła m.in. rzeczniczka praw dziecka.
1: Sezon komunijny w pełni. Ile wydajemy na prezenty wręczane z tej okazji? W Radiu RMF 24 już za chwilę komentarz profesora Martina Dalla, ekonomisty i psychologa. Będzie on gościem Marcina Jędrycha. W naszej informacyjnej stacji posłuchacie, wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24. Tylko w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji i komentarzy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
6: Dzień dobry, to jest specjalne wydanie faktów sportowych prosto z Turynu, gdzie dziś w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów zagra Aluron CMC Warta Zawiercie i włoska Perugia. Najpierw jednak piłkarska ekstraklasa, bo wczoraj w Poznaniu i Radomiu było słychać:
7: Mistrz! Mistrz! Kolejność!
6: A wszystko dlatego, że w przedostatniej kolejce sezonu Lech Poznań pokonał na wyjeździe 3-1 Radomiaka i zapewnił sobie 10. w historii klubu tytuł Mistrza Polski.
8: Coś wspaniałego, no ciężki sezon, mieliśmy różne momenty, te gorsze, te lepsze, ale finalnie drugi raz pokazaliśmy, że jesteśmy najlepszą drużyną w Polsce.
6: Mówił Filip Jagiełło, pomocnik Lecha. Kolejorz ma w tabeli 3 punkty przewagi nad Górnikiem Zabrze, który wczoraj 1-0 pokonał w Płocku Wisłę, a Motor Lublin 3-3 zremisował z Krakowią. Wracamy do Turynu, bo tutaj final Ligi Mistrzów Siatkarzy czeka nas powtórka sprzed roku, bo Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Perugią. Włoski zespół w półfinale pewnie pokonał 3-0 PGE Projekt Warszawa.
9: My musielibyśmy naprawdę zagrać perfekcyjnie w każdym elemencie, żeby się im dzisiaj przeciwstawić, bo oni grali naprawdę świetnie i trzeba im po prostu pogratulować.
6: Mówił Jakub Kochanowski, środkowy projektu, który o brąz zagra dziś z Iratem Ankara. Zespół Tomasza Fornala przegrał 1-3 z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.
10: Było dużo dobrej siatkówki, ale też było trochę nerwowości po obu stronach.
6: Mówił Juri Gladry, środkowy Aluronu, a z Barceloną żegna się Robert Lewandowski. Napastnik w mediach społecznościowych zamieścił specjalny film.
11: It's time to move on.
6: Czas iść dalej, przyznał Robert Lewandowski, który w barwach Barcelony strzelił 119 goli. Zdobył też 3 tytuły mistrza Hiszpanii, 3 superpuchary i 1 puchar króla.
12: Visca el Barça, visca Catalunya.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.ercado.pl.
13: Jest szansa na lekkie słonko, ale to w okolicach Gdańska, Szczecina, Gorzowa i Poznania. Tak to jeżeli chodzi o Kielce, Lublin, Białystok, Warszawę, Łódź, Katowice, Zakopane, Kraków. Tutaj będzie deszczowo niemal cały dzień i lekko mgliście z rana. Także jeśli jesteście w trasie, uważajcie. W tej chwili tam na południu około 9 stopni, na północy 11, w centrum kraju od 10 do 12. Ładujemy baterie na cały tydzień. Tu RMF FM i poranny...
0: Słuchasz stacji RMF Hip Hop.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Najciekawsze rozmowy, niezwykłe sprawy, najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Hail Mary. It's Trigger.
2: What's happening?

0: Słuchasz stacji RMF Hip Hop.
1: Clash, nigga.
2: This shit sound crazy.
1: Flash it only.
2: This shit sound crazy.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Trzy osoby zginęły w wypadku w Smykowie w powiecie dąbrowskim w Małopolsce.
2: Samochód osobowy uderzył w zaparkowany samochód ciężarowy.
1: O tym na początek, potem S1 w Śląskiem i utrudnienie po kolizji. Za chwilę też kolejne doniesienia w sprawie wojsk amerykańskich w Polsce. Poza tym fakty sportowe RMF FM. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragicznego wypadku w Smykowie w powiecie dąbrowskim w Małopolsce. Jak informowaliśmy w faktach, trzy osoby zginęły. Do zdarzenia dwóch pojazdów doszło na drodze gminnej, informuje RMF FM kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Samochód osobowy uderzył w zaparkowany samochód ciężarowy. Na miejsce zadysponowaliśmy ponad 20 strażaków, policję oraz trzy zespoły ratownictwa medycznego. Niestety w wyniku zdarzenia trzy osoby poniosły śmierć na miejscu. To mężczyźni w wieku od 40 do 60 lat.
1: Na miejscu cały czas działają służby. Wstrząsające zdjęcia z miejsca tragicznego wypadku mamy na naszej stronie rmf24.pl. O poranku problemy z przejazdem na S1 w okolicach Sosnowca w województwie śląskim. Auto osobowe uderzyło tam w bariery. Spodziewajcie się utrudnień na prawym pasie w stronę Mierzęcic.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Zmiany w harmonogramach rotacji wojsk USA mają związek z reorganizacją amerykańskiej obecności wojskowej w Europie oraz planowanym wycofaniem z Niemiec drugiego pułku kawalerii USA, twierdzi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w najnowszym wpisie na platformie X. Według biura medialne doniesienia o ograniczeniu obecności Amerykanów w Europie nie dotyczą bezpośrednio ani docelowo Polski. Nie podjęto żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania USA w Polsce, a relacje polsko-amerykańskie opierają się na codziennej współpracy, wzajemnym zaangażowaniu i zaufaniu, zaznacza z kolei wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd wiedział czy nie wiedział o amerykańskich planach? O tym już nasz dziennikarz Michał Radkowski.
4: Najpierw media ze Stanów donosiły o zmniejszeniu sił amerykańskich w Polsce. Później wicepremier i szef MON zaprzeczał i mówił, że Waszyngton zamiast redukować, reorganizuje swoje wojska. Premier mówił w piątek, że ma wszystko pod kontrolą, a wczoraj szef BBN opublikował zdjęcia ze spotkania w Pałacu Prezydenckim Karola Nawrockiego z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Panowie mieli rozmawiać o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Anna Zalewska z PiS mówi o konieczności współpracy małego i dużego pałacu.
5: Pan Donald Tusk musi zmienić swoją postawę, musi pracować z Karolem Nawrockim, bo odpowiada za to, że możemy czuć co najmniej niepokój, jeżeli chodzi o naszą ochronę, o stacjonowanie wojsk amerykańskich.
4: Andrzej Szejna z Lewicy uspokaja, że nie zmniejszy się kontyngent wojsk amerykańskich w Polsce.
6: Nie wyobrażam sobie, żeby do tego doszło, bo jest to sprzeczne z celem strategicznym i Stanów Zjednoczonych, i NATO. No oczywiście jest to sprzeczne z interesem Polski.
4: A w najbliższych dniach członkowie rządu będą o tym rozmawiać z amerykańską administracją wojskową.
1: Po 11 miesiącach do portu w stanie Virginia wrócił USS Gerald R. Ford, największy lotniskowiec świata. Okręt wspierał amerykańskie siły w wojnie z Iranem oraz w złapaniu byłego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Jednostka i dwa towarzyszące jej niszczyciele zacumowały w bazie morskiej Norfolk. Marynarze witał m.in. amerykański minister obrony Pete Hegseth. Okręt pozostawał na morzu nieprzerwanie przez 326 dni. To najdłuższy rejs operacyjny amerykańskiego okrętu w ciągu ostatnich 50 lat, zaznaczają agencje.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: W RMF FM czas na kolejne fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
7: To są fakty sportowe prosto z Turynu, na które dziś będą zwrócone oczy całego siatkarskiego świata, a wszystko z powodu wielkiego finału Ligi Mistrzów. W nim, podobnie jak przed rokiem, Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Perugią. Dla mistrzów Polski będzie to okazja do rewanżu, bo rok temu przegrali po tiebreaku.
8: Gramy z zespołem, który jest aktualnie najlepszy w Europie i przy tak dwóch grających dobrze drużynach będą decydowały niuanse i ja tylko bym chciał, żebyśmy nie myśleli znowu o tym zwycięstwie, tylko bardziej o dobrej grze.
7: Mówił Michał Winiarski, trener Aluronu. Mecz o złoto Ligi Mistrzów o 20.30, wcześniej o 17.00 starcie o brąz między Projektem Warszawa a Ziratem Ankara. W piłkarskiej ekstraklasie dziś niezwykle ważny mecz w górze tabeli. Jagiellonia zagra w Katowicach z GKS-em.
9: Z GKS-em, który ma świetny sezon, z GKS-em, który jest na fali, na swoim stadionie niesiony swoimi trybunami i bardzo trudne spotkanie przed nami.
7: Mówił Adrian Siemieniec, trener Jagi, która by wrócić na drugie miejsce w ligowej tabeli musi wygrać. zwycięstwo gospodarzy przybliży ich do europejskich pucharów. To spotkanie o 14.45. Wcześniej Piast zagra z Rakowem, a o 17.30 otwierająca strefę spadkową Lechia zmierzy się z Legią, która wciąż ma szansę na zajęcie miejsca dającego grę w Europie. Na koniec wygrana załogi Orlen Teamu. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zwyciężyli w szutrowym rajdzie Nykoping. Była to runda mistrzostw Szwecji, która miała przygotować ich do startu w królewskim rajdzie Skandynawii.
10: Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani, zważając na to, jak długa była przerwa i wykorzystaliśmy ten kilometraż maksymalnie. Po 10 odcinkach specjalnych po sumie czasów zajęliśmy pierwsze miejsce.
7: Mówił Miko Marczyk, a zaliczany do mistrzostw Europy rajd Skandynawii w kolejny weekend.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Zaczynamy wasze ulubione dwie godziny w radiu.

0: shook, yeah.
1: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop. Yeah.

0: F24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Kim ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
2: Zaczynamy od ważnych informacji. Z autostrady A1 w Łódzkiem samochód osobowy uderzył w barierę. Na południu województwa śląskiego ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. W Sopocie szykują się do otwarcia kąpieliska przy molo. Brakuje jednak chętnych do pracy ratowników. W piłce nożnej nowy trener Chelsea London. Wybiła 11. Zapraszam na fakty RMF FM. Problemy z przejazdem na łódzkim odcinku A1 w miejscowości Wieszczyce. To odcinek między węzłami Kutno-Północ-Kowal. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowane są dwa pasy ruchu w stronę Torunia. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu wciąż aktualne na południu województwa śląskiego. Może też rosnąć poziom wody w rzekach. Anna Kropaczek teraz w faktach. Gdzie może jeszcze popadać?
3: Ostrzeżenia przed opadami obowiązują w powiatach bielskim, cieszyńskim, żywieckim i pszczyńskim. Deszczowo będzie do wieczora, ale opady powinny być coraz słabsze. Tam, gdzie mocno pada, obowiązują również ostrzeżenia hydrologiczne. Poziom wody w rzekach rośnie. Warunki turystyczne w Beskidach w związku z pogodą są trudne, szlaki są mokre i śliskie. Jest dużo zachmurzenia, a temperatura wynosi od 3 do 9 stopni.
2: A już za niecały miesiąc, bo 13 czerwca w Sopocie zacznie działać strzeżone kąpielisko zaraz przy molo. Wciąż brakuje jednak chętnych ratowników do pracy.
4: Charakterystyczny dla sopockiego Wopru element, że rano wszyscy przychodzą do nas do kuchni, jest wspólne gotowanie, przygotowywanie posiłków, jak również oczywiście wyjścia integracyjne. To buduje tą więź ratowniczą.
5: Czy jesteście jak rodzina, która jest gotowa na nowych członków?
4: Tak jest. Oczywiście musimy mieć świadomość, że cały czas brakuje ratowników wodnych. My też wszyscy się starzejemy. Każdy już ma potem swoją pracę bardziej zawodową, więc ma mniej czasu, możliwości, żeby brać więcej dyżurów. Bierzemy wolne urlopy, żeby przychodzić do pracy w Sopocie, ale to też wynika z tej pasji. I jak to mówimy, nie mam czasu, lecę do Wopru.
2: Mówił wieloletni ratownik Tomasz Ostrowski, sekretarz sopockiego Wopru, w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
6: To stało się faktem.
2: Xabi Alonso ma zostać nowym trenerem Chelsea London. Takie informacje podają brytyjskie i hiszpańskie media, a londyński klub oficjalnie potwierdził już zatrudnienie Hiszpana. Alonso kilka miesięcy temu rozstał się z Realem Madryt. Wcześniej uświęcił sukcesy z Bayern Leverkusen. Kami Rita Sherpa po raz 32 wspiął się na Mount Everest, poprawiając tym samym swój ubiegłoroczny rekord liczby wejść na najwyższy szczyt ziemi. Znany nepalski przewodnik ma 56 lat. Departament Turystyki Nepalu pogratulował mu osiągnięcia historycznego kamienia milowego i wkładu w promocję turystyki górskiej. Spośród wspinaczy, którzy nie są Sherpami, rekord należy do brytyjskiego przewodnika Kentona Cole'a. Na szczycie Mount Everest zameldował się 19 razy. Będą pytania o pochodzenie świata, ludzką świadomość czy technologię przyszłości. Od jutra w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie wydarzenia związane z kolejną odsłonią Copernicus Festival.
7: Do 24 maja będziemy tam właśnie opowiadać o tajemnicach mózgu, tajemnicach wszechświata. Będziemy też przybliżać genezę nas samych, czyli człowieka, ale także spojrzymy troszeczkę głębiej w nasze organizmy i przyjrzymy się kształtom komórek chociażby. Myślę, że tutaj znajdzie każdy z Państwa, kto jest pasjonatem, cóż, otaczającego nas świata, coś dla siebie.
2: Zapraszała Diana Sałacka, rzeczniczka Copernicus Festival w Krakowie. A w RMF FM kolejne fakty za niecałą godzinę. Zapraszam o 12:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Zaczynamy drugą godzinę mojego autorskiego programu w RMF.

0: be tight like bra straps, hey.
1: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
2: Yeah, I'm at the studio, hold up though.

0: whether you thought you really had an impact on a lot of the young people, whether you thought it was negative or positive.
1: Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: What y'all came from? Duh.
1: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM.
2: Polka wśród rannych osób w wypadku we włoskiej Modenie. Rozpędzony samochód wjechał wczoraj w grupę przechodniów. Od tej informacji zaczynamy. Mamy też doniesienia z polskich dróg. Do poważnych wypadków doszło na Krajowej 15 na Dolnym Śląsku, a także na drodze Krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskim. Za chwilę też przegląd dzisiejszego zestawu meczów w piłkarskiej ekstraklasie. Wśród osób rannych w wypadku we włoskiej Modenie jest Polka. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazuje polskie MSZ. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów. 8 osób zostało rannych. Stan 3 lekarze określają jako ciężki. Fakty w południe otwiera reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Magdo, co ustaliłaś?
3: Wśród poszkodowanych w ataku 31-latka są dwie turystki z zagranicy. Oprócz Polki również kobieta z Niemiec. MSZ nie chce na razie mówić o stanie zdrowia poszkodowanej Polki.
4: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
3: Zaznacza Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po sobotniej tragedii dzisiejszą wizytę na Cyprze odwołała premier Włoch Giorgia Meloni. Szefowa włoskiego rządu uda się do Modeny, gdzie ma się pojawić również prezydent Włoch Sergio Mattarella. Politycy mają wspólnie odwiedzić rannych w szpitalu.
2: Groźny wypadek na Krajowej 15 w Jaźwinach na Dolnym Śląsku. Po zderzeniu 3 aut 3 osoby zostały ranne. Trasa między Trzebnicą a Miliczem jest zablokowana w miejscu wypadku. 2 osoby zostały ranne w wypadku na drodze Krajowej 91 w Łódzkiem na odcinku Krośniewice-Topola-Królewska. W Daszynie zderzyły się 2 busy. Droga jest zablokowana w obu kierunkach.
5: Bieżące fakty w RMF FM.
2: Fatalne warunki w górach. Ratownicy odradzają wyjścia w wyższe partie Tatr. Intensywnie pada tam deszcz, a powyżej górnej granicy lasu śnieg. Na Podhalu wzrosło też zagrożenie podtopieniami. Na Białce w Trybszu przekroczony został stan ostrzegawczy. Piłkarskiego mistrza Polski już znamy. Od wczoraj jest nim Lech Poznań. Do wyjaśnienia w Ekstraklasie pozostały kwestie następujące: europejskich pucharów i spadku z ligi. W faktach z nami Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, co dzisiaj przed nami?
6: Już za niespełna kwadrans bliski utrzymania Piast Gliwice podejmie walczące o drugie miejsce Raków Częstochowa. Wicemistrzostwo po raz pierwszy w historii daje przepustkę do eliminacji Ligi Mistrzów. Na to, co zrobi Raków, spróbują później odpowiedzieć GKS Katowice i Jagiellonia, także walczące o europejskie puchary. Pierwszy gwizdek w stolicy Górnego Śląska 14:45, a o 17:30 Lechia kontra Legia. Stołeczny klub już pewny, że nie spadnie, rozdaje karty w grze utrzymanie. Gdańszczanie muszą dzisiaj wygrać, a Widzew Łódź bardzo liczy na Legię.
7: Traktuję to spotkanie bardzo poważnie. Chcemy zająć jak najmniejsze miejsce w tabeli, więc będziemy walczyć o 3 punkty.
6: Zapewnia trener Legii Marek Papszun.
2: Rozpoczęły się próby do koncertu Harry Potter i Kamień Filozoficzny, film z muzyką na żywo w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej. Orkiestrę i chór Filharmonii Krakowskiej poprowadzi maestro Benjamin Pope. Próby są intensywne, no a w partyturze dużo muzycznych zaklęć, między innymi dla partii fletu, opowiada flecistka Filharmonii Krakowskiej Magdalena Di Blas.
8: Mamy tutaj dużo magicznych zaklęć. Partia fletu właśnie w tym utworze niesie ze sobą dużo technicznych wyzwań, ale oczywiście my tutaj sobie w tym doskonale radzimy. Flety tak naprawdę tańczą i czarują.
2: Koncert o 17:00 w Tauron Arenie Kraków. Zmiana tonu prezydenta USA wobec Chin, pierogowy biznes dwóch Amerykanek o polskich korzeniach oraz smartfon firmowany nazwiskiem Trump. To część tematów, o których usłyszycie w programie Lidii Krawczuk. Taka Ameryka w Radiu RMF 24. Początek w naszej informacyjnej stacji tuż po faktach. Aby posłuchać, wystarczy wejść na stronę rmf24.pl i kliknąć Włącz Radio RMF 24.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Cztery minuty po 12:00, Paweł Jawor, cześć.
0: RMF Hip Hop.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: czymkolwiek jest,
1: cokolwiek robisz, masz RMF On.
0: Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On.
1: Wiele okazji,
0: jeden RMF On.
1: A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
0: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. No matter what these

anything for a dollar. I could've went

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem Tomasz Weryński. Słuchamy.
2: Statek, na którym wykryto przypadki zakażenia hantawirusem, zmierza do Rotterdamu. Dotrze do tego portu jutro rano, ze szczegółami korespondentka RMF FM. Dziś wieczorem finał siatkarskiej Ligi Mistrzów, zagra w nim Aluron CMC Warta Zawiercie, a w piłkarskiej Ekstraklasie Raków Częstochowa prowadzi z Piastem Gliwice. Jest 13:00. Rotterdam przygotowuje się do przyjęcia statku Hondius, gdzie wykryto hantawirusa. Jednostka ma dotrzeć do portu jutro rano. Na jej pokładzie jest załoga, w skład której wchodzą Holendrzy, Filipińczycy, Ukraińcy, obywatele Rosji oraz polski kapitan statku. Port jest wyznaczoną w Holandii jednostką do obsługi chorób zakaźnych w żegludze, informuje nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Załoga i personel medyczny zostaną przebadani po przybyciu, a następnie poddani kwarantannie. Część załogi będzie mogła ją odbyć w domu. Obywatele Filipin prawdopodobnie odbędą tę 6-tygodniową kwarantannę na miejscu w Rotterdamie, gdzie przygotowano już kontenery mieszkalne. Chodzi o to, że w ich ojczystym kraju nie ma gwarancji zachowania odpowiednich standardów. Statek zostanie wyczyszczony przez wyspecjalizowaną firmę z uwzględnieniem zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Pracownicy zostaną wyposażeni w taki sprzęt, który pozwoli im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac. Dopiero po końcowej inspekcji sanitarnej zapadnie decyzja, czy i kiedy statek będzie mógł wyruszyć w kolejną trasę.
4: Razem słuchamy, razem wygrywamy. Sport w faktach RMF FM.
2: Dziś wieczorem poznamy najlepszą siatkarską drużynę w Europie. W finale Ligi Mistrzów rozgrywanym w Turynie Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Perugią. W ubiegłym roku w finale w Łodzi zespół z Włoch wygrał 3-2. A w Turynie finał z trybun i na Alpi Areny będzie obserwował Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF
5: FM. Tak jest, witam.
2: Witamy Wojtku. Polski zespół ma szansę na udany rewanż?
5: No, będzie o to bardzo trudno. Perugia jest obecnie w doskonałej formie. Projekt pokazał wczoraj jednak w trzecim secie półfinałowego starcia, no, że jest do ugryzienia. Trzeba zagrać jednak doskonałe spotkanie. Na pewno lepsze niż w półfinale z Ziratem.
6: Perugia to jest w tym momencie najlepszy zespół na świecie. Zagramy tak, że nie mamy nic do stracenia, to oni muszą wygrać. Presja będzie po ich stronie. Będziemy próbować walczyć.
5: Mówił Mateusz Bieniek, kapitan Aluronu. Oby tylko na trybunach pojawiło się więcej kibiców niż wczoraj, bo przy tak dużej liczbie pustych krzesełek trudno mówić o siatkarskim święcie. Z Turynu Wojciech Marczyk.
2: Raków Częstochowa prowadzi w wyjazdowym spotkaniu 3-0 z Piastem Gliwice. To mecz w ramach 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Bardzo ważny mecz dla obu drużyn. Ekipa spod Jasnej Góry walczy o europejskie puchary, a gliwiczanie o spokojne utrzymanie w Ekstraklasie. Szczecin stał się stolicą karate. Trwa tam międzynarodowy turniej Polish Open z udziałem 220 zawodników z 12 krajów.
7: Ćwiczę karate od 10 lat. Jeszcze jestem przed startem.
8: Jak nastrój?
7: No chyba będzie dobrze. Już to się po części staje sposób na życie. Nie wiem, czy wyobrażałbym sobie teraz żyć bez karate.
8: Jak długo trenujesz karate?
9: Teraz będzie 8 lat. Trochę się stresuję. Będę też walczyć w meczu między Polską a resztą świata, dlatego ten stres jest, ale no raczej pozytywne na razie. Nastroje. Dla mnie karate to jest tak naprawdę wielka pasja i całe życie. Karate bardzo mi dużo dało, bardzo mnie ukształtowało i bardzo bym chciała kontynuować właśnie już później w seniorach.
2: Usłyszała od uczestników turnieju reporterka RMF FM Anna Pałamar. My słyszymy się w faktach za niecałą godzinę o 14:00, a tam m.in. kulisy wieczornego pożegnania w Barcelonie Roberta Lewandowskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No, gdy ja trenowałem karate, to witaliśmy się.
0: Usz!
1: To było
0: RMF Hip Hop.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: act, I'm stylish. Talk big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, run that back, I'm stylish. Talk big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, the first class, I'm the pilot.
1: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hip Hop.
1: Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: I ponownie przed mikrofonem.
2: Na początek informacje z polskich dróg. Poważny wypadek na trasie S7 między Kielcami a Jędrzejowem w Świętokrzyskiem. Wypadek również na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. Politycy zgodni w sprawie obecności armii USA w Polsce. Czy ponadpolityczne porozumienie jest możliwe? Sprawdzał reporter RMF FM. Dziś wielkie pożegnanie Roberta Lewandowskiego. Polski snajper odchodzi z FC Barcelony. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na S7 w Świętokrzyskiem w Mnichowie między Kielcami a Jędrzejowem. Samochód wypadł z drogi. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Policja kieruje ruchem. I jeszcze Krajowa 17. Samochód osobowy dachował w pobliżu miejscowości Chomęciska Małe na Lubelszczyźnie. To trasa Zamość-Krasnystaw. Jedna osoba została ranna. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Musimy działać razem, mówią wspólnie, jak rzadko kiedy, politycy opozycji i koalicji rządowej w sprawie obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podobne sygnały płyną z Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwa Obrony Narodowej. W faktach nasz reporter Michał Rodkowski.
3: Witam,
2: Michał. Czy ta sprawa ma szansę na ponadpolityczne porozumienie?
3: No, rzeczywiście można odnieść wrażenie, że mniej słyszymy z obu stron wzajemnych zarzutów, a więcej zgody co do istoty obecności żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Przypomnę tylko, że BBN w serwisie X podał, że medialne doniesienia o ograniczeniu wojsk USA w Europie nie dotyczą Polski. Podobny głos słyszymy od szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, który napisał, że nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu zaangażowania Amerykanów w Polsce, co miało być potwierdzone w Pentagonie. To cieszy polityków.
4: Bardzo dobrze, że prezydent zaprosił szefa MON-u, bo w sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś wątpliwości co do tego, czy armia amerykańska będzie silniej czy słabiej obecna na terenie Polski, to musimy po prostu działać razem.
3: Komentuje piątkowe spotkanie w Pałacu Prezydenckim Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że nie mamy się czego obawiać w kontekście ostatnich doniesień amerykańskich mediów.
5: Relacje ze Stanami Zjednoczonymi są stabilne i gwarancje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, również.
3: Sprawa ma być omawiana za kilka dni przez członków rządu z amerykańską administracją wojskową.
2: Wieczorem w Barcelonie wielkie pożegnanie Roberta Lewandowskiego. Odchodzący z klubu kapitan reprezentacji Polski rozegra ostatni mecz na stadionie Camp Nou. W faktach ponownie nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, co Barca zaplanowała dla Lewego?
6: Dzień dobry. Trener Hansi Flick potwierdził, że kapitan naszej kadry zagra od pierwszej minuty i w drugiej połowie zostanie zmieniony, a kibice na Camp Nou mają mu zgotować owację na stojąco. Po meczu Lewy dostanie jeszcze mikrofon i będzie mógł powiedzieć fanom kilka słów. W skrócie, zostanie pożegnany jak prawdziwa legenda klubu. Przez lata pracowaliśmy razem z Robertem. Wszystkie tytuły, które zdobyłem z Barsą, wygrałem z nim. Praca z nim to był przywilej. Podkreśla Hansi Flick. Spotkanie Barcelony z Betisem rozpocznie się o 21:15. Oba kluby spełniły już swoje cele na ten sezon. Niczego udowadniać nie musi także sam Lewy, ale słynący z ambicji kapitan naszej kadry może jeszcze zrealizować w Barsie jeden cel. Jeśli strzeli dla niej jeszcze 3 gole, dogoni Patryka Kluiverta, 13 na liście wszechczasów strzelców klubu. Obecnie dorobek Polaka to 119 bramek.
2: A w piłkarskiej ekstraklasie wynik w Gliwicach bez zmian. Raków nadal prowadzi 3-0 z Piastem. O 14:45 kolejny mecz GKS Katowice podejmie Jagiellonia Białystok. Za nieco ponad 6,5 godziny początek wielkiego finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z zespołem z Perugii. O naszych szansach już za chwilę powie w Radiu RMF 24 gość Jakuba Śliwińskiego i Ireneusz Mazur, były trener kadry narodowej. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24. To już półmetek Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Krytycy filmowi zaczynają już wskazywać możliwych faworytów w wyścigu o Złotą Palmę. Łączymy się z korespondentem RMF FM we Francji, Markiem Gładyszem. Marku, były już polskie akcenty w Cannes. Jak zostały przyjęte?
7: Przede wszystkim gorąco przyjęty został nowy film Pawła Pawlikowskiego pod tytułem Ojczyzna, który jest już uważany właśnie za jednego z faworytów do Złotej Palmy. Recenzenci byli natomiast bardziej podzieleni, oceniając historię równoległe sławnego irańskiego reżysera Asghara Farhadiego, które zainspirowane zostały dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego i których producentami wykonawczymi byli Krzysztof Piesiewicz i Maciej Musiał. Dramat ten wzbudził duże zainteresowanie na festiwalu w Cannes, ale niektóre francuskie media nie zaliczają go do najlepszych filmów Farhadiego. Nie zapominajmy jednak, że decyzja jury zapaść miała dopiero w najbliższą sobotę, a przed festiwalowymi gośćmi jeszcze wiele światowych premier.
2: Teraz to już wszystko. W faktach o 15 spotka się z wami Michał Zieliński, a ja Tomasz Bryński. Dziękuję i do usłyszenia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: A na wschodzie kraju już prawie 20 stopni, Terespol 19,6. Najchłodniej jest w górach Zakopane, tu 5 stopni. W centrum kraju 15-16, Wybrzeże to tak 12-11, no i Warmia, Mazury, Suwalszczyzna 11-10 stopni. Padać może właśnie w centrum kraju i na północnym wschodzie, no ale także w okolicach Lublina i Kielc i Krakowa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: No to mamy 5 minut po 4.
0: RMF Hip Hop.
8: Call out is Hendrix. Promise is swag.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
3: Another one. Yeah. Another one. Another one. I stay down with my day one niggas and we in the club screaming no new friends, no new friends, no new friends, no new.
4: DJ Khaled!
3: Still here with my day.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Headbanger.

Dobra.

me, but TSA. They waiting on Big Mom to drop like GTA 6.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Yeah.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Michał Zieliński już w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Atak 1000 dronów. Zaczynamy od największego od ponad roku nalotu ukraińskich dronów na Rosję. Potem sport, połączymy się z Turynem, gdzie wkrótce zacznie się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów i sprawdzimy, co się dzieje na stadionach Ekstraklasy. Zapadlisko w Będzinie zniknęło. Dlaczego? Zapraszam na fakty o 15. Setki ukraińskich dronów w ataku na cele w Rosji. Armia Ukrainy podaje, że wśród trafionych celów są dwie stacje wodociągów oraz rafineria w aglomeracji moskiewskiej, a także fabryka półprzewodników używanych przy produkcji broni. Rosyjskie władze podają, że w wyniku tych ataków zginęły 4 osoby, w tym obywatel Indii, i że użyto około 1000 bezzałogowców. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiadał taki atak, który ma być odpowiedzią na podobny zmasowany nalot dronowy Rosji na Ukrainę. Za niespełna 2 godziny w Inalpi Arenie w Turynie początek meczu o brązowy medal siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa zagra z Ziratem Ankara. W stolicy Piemontu jest nasz specjalny wysłannik na turniej finałowy Ligi Mistrzów, Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, kto będzie faworytem w tym meczu o brąz?
3: Zespół z Turcji, którego zawodnikiem jest Tomasz Fornal. Na tej drużynie będzie też większa presja, zaznacza rozgrywający projektu Jan Firlej.
4: Jest to pierwszy raz dla naszego klubu Final Four Ligi Mistrzów. Zdobyliśmy 2 lata temu Puchar Challenge, także powoli uważam, że ten klub się rozwija, wchodzi cały czas krok do przodu.
3: Zespół z Warszawy chce jednak do brązowego medalu plus ligi dołożyć jeszcze brąz Ligi Mistrzów. O 20.30 zaś mecz o złoto, a Luron CMC Warta Zawiercie zagra z Perugią. Z Turynu Wojciech Marczyk.
2: W Katowicach zaczął się kolejny mecz przedostatniej kolejki Ekstraklasy. GKS podejmuje Jagiellonię Białystok. Jest 12 minuta meczu. Od drugiej prowadzą katowiczanie. Wygrana gospodarzy dałaby im szansę na grę w europejskich pucharach. Wcześniej Piast Gliwice przegrał z Rakowem Częstochowa 1-3, a wieczorem walcząca o utrzymanie w Ekstraklasie Lechia Gdańsk zagra z Legią Warszawa.
5: Popołudniowe fakty w RMF FM.
2: Zniknęło wielkie zapadlisko w Będzinie w Śląskiem. Spółka restrukturyzacji kopalń informuje, że zasypała wyrwę przy ulicy Świerkowej. Z nami w faktach Anna Kropaczek. Aniu, no to zapadlisko powstało prawie 2 miesiące temu.
6: Tak, 22 marca ziemia zapadła się na prywatnej posesji. Powstała ogromna wyrwa, która pochłonęła fragment ogrodu, drogi oraz płotu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Spółka restrukturyzacji kopalń następnego dnia w porozumieniu z Ministerstwem Energii podjęła decyzję o naprawie szkody. Właściciele działki jednak nie zgodzili się na prace budowlane. Kluczowa była decyzja administracyjna starosty będzińskiego. SRK dostała zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości. W ciągu 12 godzin zapadlisko zostało zasypane, a ruch na ulicy Świerkowej przywrócony. Na jutro zaplanowano odbiór robót.
2: Największe w Wielkopolsce letnisko, czyli Skorzęcin, jest na finiszu przygotowań do turystycznego sezonu. W letnie weekendy pojawia się tam nawet 50 000 turystów. Jakie atrakcje w tym roku będą czekać na odwiedzających?
7: Porządkujemy Skorzęcin, ustawiamy boiska do piłki siatkowej, dbamy o to, aby cała reszta ruszyła pełną parą na wakacje. W tym roku całkiem inny pomysł na spędzanie czasu na plaży. Od czwartku do niedzieli to jest weekend w Skorzęcinie, co tydzień w wakacje. Naprzemiennie kino na plaży, które w ubiegłym roku mimo deszczu cieszyło się ogromnym powodzeniem. Tydzień później po kinie na plaży zapraszamy dzieciaki do lotu w kosmos w Skorzęcinie, czyli będziemy mieć na plaży planetarium.
2: A zachęcała Małgorzata Gradziuk, koordynatorka ośrodka wypoczynkowego w wielkopolskim Skorzęcinie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Widzę samoobsługę już, kolega, przez...

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Michał Zieliński.
2: Cała polska rodzina wśród rannych w Modenie. Takie są najnowsze informacje o wczorajszej tragedii we Włoszech. Mężczyzna, który został w piątek zatrzymany przez policję w związku z fałszywymi alarmami, zwolniony z aresztu. Mazurskie pogotowie, ochotnicze pogotowie ratunkowe udostępnia dostęp do swoich stacji pogodowych. Cała polska rodzina jest wśród rannych w Modenie. Według wcześniejszej informacji, leżąca w szpitalu w ciężkim stanie 53-letnia kobieta jest Polką, a teraz lokalne władze dodają, że trzy kolejne osoby to członkowie polskiej rodziny z miasteczka Castelfranco Emilia, położonego między Modeną i Bolonią. Pochodzący z Maroka 31-latek Salim El Kudri wczoraj wieczorem w centrum miasta wjechał w ludzi rozpędzonym samochodem. Jak mówi minister obrony Włoch Guido Crosetto, najpewniej miało to związek z jednostkowym przypadkiem sferą psychiki, a nie z innego rodzaju motywacjami. Według mediów El Kudri 4 lata temu leczył schizoidalne zaburzenie osobowości. 53-latek, który w piątek wieczorem został zatrzymany przez policję w związku z fałszywymi alarmami, został zwolniony z aresztu. Śledczy uznali bowiem, że doszło do nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych tego mężczyzny oraz dostępu do jego poczty elektronicznej. Teraz 53-latek ma status pokrzywdzonego. Z tymi informacjami Magdalena Greiner.
3: Dzień dobry.
2: Śledczy nie potwierdzili bezpośredniego i świadomego udziału w rozsyłaniu fałszywych wiadomości przez 53-latka?
3: Według informacji przekazanych przez policję, 53-latek od początku współpracował z funkcjonariuszami i deklarował chęć pomocy w wyjaśnieniu sprawy. Statusem pokrzywdzonych zostaną objęte też dwie inne osoby, które padły ofiarą podszywania się i wykorzystania ich danych przez sprawców. Teraz stołeczni policjanci, specjaliści od cyberprzestępczości, Centralne Biuro Śledcze Policji i prokuratura pracują nad ustaleniem i zatrzymaniem osób odpowiedzialnych za organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów. Część wątków prowadzi za granicę. Badany jest też możliwy udział tak zwanego wątku wschodniego. Materiały wskazują na to, że mogło dojść do działań na szeroką skalę. Priorytetem wszystkich prowadzonych czynności pozostaje ochrona życia i zdrowia obywateli, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ustalenie i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za wywołanie fałszywych alarmów, destabilizujących pracę służb i instytucji państwowych. Czytamy w oświadczeniu Komendy Stołecznej Policji.
4: Fakty znad jezior w RMF FM.
2: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe udostępnia dostęp do swoich stacji pogodowych za darmo. Dzięki temu każdy może sprawdzić, jakie są warunki do żeglowania na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
5: Kolejne narzędzie dla żeglarzy i tych wszystkich, którzy zamierzają pływać po szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Stacje pogodowe, a dokładnie 5 stacji pogodowych zamontowaliśmy na naszych stacjach ratowniczych MOPR-u. Na tych stacjach możecie Państwo sprawdzić aktualne warunki pogodowe, jak również prognozę na najbliższe dni. Niebawem już 6. stacja na jeziorze Śniardwy. Takie wartości jak temperatura wody, temperatura powietrza, aktualny kierunek i siła wiatru. To wszystko za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama, a już niebawem przez naszą stronę www.mop.com.pl.
2: Mówi szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. Za niespełna 3 tygodnie czeka nas długi czerwcowy weekend. Według danych wakacje.pl na te dni jest o 26% więcej rezerwacji niż przed rokiem. Już za chwilę opowie o tym w Radiu RMF 24 gość Jakuba Śliwińskiego, Marzena German z tego portalu. W naszej informacyjnej stacji posłuchajcie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24. Na koniec odnotujmy jeszcze, że w trwającym meczu Ekstraklasy Jagiellonia prowadzi teraz w Katowicach z GKS-em 2-1.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: No to sprawdzam te stacje meteo, o których mówił Michał w faktach. Giżycko, Mikołajki, Ruska Wieś, Skłodowo. Tutaj przeważnie słonecznie i 12 stopni na termometrach. Temperatury wody może nie będę mówił, tylko łupki z chmurami i 10 stopniami. No i to jest maksimum, jeżeli chodzi o Warmię i Mazury na dziś. A tak w całym kraju najcieplej na wschodzie prawie 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Jest weekend w RMF FM, 5 minut po 16, no to jest dobra...
6: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
7: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
8: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
9: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
10: Michał Zieliński,
11: Bogdan Zanewski,
12: Marcin Jędrych
13: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop.
1: Check it.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Everything I do is righteous. Betting on me is the right risk. Even in a...
1: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Fakty przedstawi je Michał Zieliński.
3: Duży korek w rejonie Będzina po wypadku na Krajowej 86. Potem w faktach sport piłkarze Jagiellonii zapewnili sobie grę w europejskich pucharach, a reprezentacja piłkarzy ręcznych udział w Mistrzostwach Świata. W Turynie siatkarze z Warszawy zaczynają mecz o trzecie miejsce w Lidze Mistrzów. A na koniec ucieczka tygrysa z prywatnej hodowli w pobliżu Lipska. Ponadkilometrowej długości korek powstał na krajowej drodze numer 86 na wysokości Będzina, na jezdni wiodącej na południe w kierunku Sosnowca i dalej Katowic. W zdarzeniu dwóch samochodów ranne zostały dwie osoby. Jeden z pasów jest zablokowany. Polscy piłkarze ręczni jadą na Mistrzostwa Świata. W rewanżu w Olsztynie zremisowali z Austrią 30-30 i utrzymali skromną, jednobramkową przewagę z pierwszego meczu. W faktach teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziewiszek. Dzień dobry, Czarku. No to nie był łatwy bój Polaków.
4: Zdecydowanie nie, bo w pierwszej połowie przegrywali nawet już 5 trafieniami, ale odrobili straty, a do zwycięstwa poprowadził ich zdobywca 7 bramek Piotr Jędraszczyk. Sukces na miarę możliwości, można powiedzieć. Trzeba docenić, bo choć do wyników kadry Wenty oczywiście daleko, to nie byliśmy faworytem tego dwumeczu.
3: To zajrzymy jeszcze na boiska ekstraklasy. GKS Katowice zremisował ostatecznie z Jagiellonią Białystok 2-2.
4: Tak jest.
3: Jak wygląda teraz tabela?
4: Przed ostatnią kolejką Jagiellonia straciła drugie miejsce na rzecz Górnika Zabrze, a wicemistrzostwo daje przepustkę do eliminacji Ligi Mistrzów. Teraz obie drużyny mają po 53 punkty, ale Górnik ma lepszy bilans bezpośrednich meczów. Nadziei na wicemistrzostwo nie traci jeszcze Raków. Czwarte miejsce, 52 punkty, ale po zwycięstwie z Piastem 3-1. Piąta jest Gieksa, ma 49 punktów i na ten moment to piąte miejsce to eliminacja Ligi Konferencji. O 17.30 jeszcze spotkanie Lechii Gdańsk z Legią Warszawa.
3: W Inalpi Arenie w Turynie rozpoczyna się mecz o brązowy medal siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa gra z Ziratem Ankara. O 20.30 wielki finał między Aluronem CMC Wartą Zawiercia Perugią. Na trybunach niezwykła współpraca polskich kibiców z Zawiercia i ze stolicy.
5: Przychodzicie wcześniej, żeby jednak trochę wspomóc kolegów z Warszawy.
6: Tak, tak samo jak wczoraj, też byliśmy przed 17 i będziemy walczyć.
5: Jakaś taka sztama na trybunach tu się zrobiła.
7: Proste, polscy kibice są zawsze razem.
5: Ma projekt szansę ograć Zirat?
8: Jak zagrają lepiej niż wczoraj, to dadzą radę.
5: Da wasz klub radę dzisiaj w starciu z tą Perugią?
9: No oczywiście.
6: Damy radę.
5: Głośno trzeba będzie dzisiaj być na tej hali, żeby tą Perugię przekrzyczeć.
6: Oj, będzie, bo wczoraj było ich sporo, dzisiaj pewnie będzie jeszcze więcej, ale może damy radę.
5: Perugia ciężka będzie do ugryzienia, ale...
10: Jak zatrzymamy Bentarę, to myślę, że damy radę.
3: Z kibicami rozmawiał nasz specjalny wysłannik do Turynu, Wojciech Marczek, z którym połączymy się w kolejnych faktach. A teraz w faktach krakowska Tauron Arena. W niej już nie sportowa, lecz muzyczne emocje. Zaczyna się koncert Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. To wszystko w ramach odbywającego się Festiwalu Muzyki Filmowej. Jak mówi koordynatorka koncertu Katarzyna Szczerbińska, kluczem do sukcesu jest odpowiednia synchronizacja muzyki i filmu.
11: W pewnym momencie się to znakomicie zlewa już z tym filmem i to nie chodzi o to, że ta muzyka ginie, tak? Za dźwiękami, za efektami dźwiękowymi, czy za ścieżkami dialogowymi. Ona po prostu znakomicie współgra i myślę, że to jest przede wszystkim duże wyzwanie zarówno dla dyrygenta, jak i orkiestry, żeby dobrać po prostu, jak i realizatora dźwięku, żeby dobrać ten poziom dźwięku, żeby zarówno ta orkiestra, której to jest koncert, była wyeksponowana, jak i żeby ludzie mieli po prostu komfort z oglądania też filmu.
3: Ten koncert kończy trwający od środy festiwal. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekał z prywatnej hodowli w pobliżu Lipska. Według lokalnego dziennika Leipziger Volksstimme zwierzę należało do treserki zwierząt Carmen Zander, znanej jako królowa tygrysów. Wielki kot miał zranić opiekuna i uciec z posesji w Szkojdic w pobliżu lipskiego lotniska.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Teraz na południowym wschodzie kraju lokalnie możliwe burze, a także niewielki grad. Uważajcie, a w nocy deszczowo na południu, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju. Tu na Opolszczyźnie i na Górnym Śląsku warto zaznaczyć, że miejscami intensywnie będzie padać. Temperatura najchłodniej 5 stopni w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, najcieplej w okolicach Rzeszowa 10.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: U kogo pada, przypominam, dobre informacje od wtorku, więcej...
14: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
15: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
16: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
14: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: celebrate Eid. The trap still running on Christmas Day.
1: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.

0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Yeah, come on, baby. You looking into that window, peeping out what's really going on, ain't you? On this side of town. We got the piano in the house with the Lower East Side type of funk, baby. It's all real. Yeah, West Coast, yo. Can you feel it?

0: stay. Keep going.
1: RMF Hip Hop.
2: Yeah. Let's take a back.

0: czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Hey, shit.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty RMF FM, które przygotował i przedstawi Michał Zieliński.
2: A te fakty zaczniemy od informacji drogowej. Duży korek na Zakopiance po wypadku w Mogilanach niedaleko Krakowa. Potem relacja z Turynu. Siatkarze PGE Projektu Warszawa grają tam o brąz Ligi Mistrzów. Sprawdzimy też wynik ostatniego dziś meczu Ekstraklasy. Lechia gra z Legią. Ponad 2,5-kilometrowy korek na Zakopiance między Myślenicami i Krakowem. Powodem jest wypadek. Dachowanie samochodu osobowego. Doszło do tego w Mogilanach. Jedna osoba została ranna w tym wypadku. Korek na jezdni wiodącej w kierunku Krakowa ciągnie się niemal do Głogoczowa, czyli do węzła z Krajową drogą nr 52. Siatkarze PGE Projektu Warszawa grają o brązowy medal Ligi Mistrzów. Ich rywalem jest turecki Cirat Ankara z Tomaszem Fornalem w składzie. Pierwszy set wygrał zespół z Polski 25-20. Ten mecz w Inalpi Arenie śledzi nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk, z którym tak teraz jest, się witam. Łączymy. Wojtku, jaki jest wynik w drugim secie?
3: No ta druga partia właśnie się zakończyła, niestety na korzyść tureckiego zespołu 25-23. Drużyna Tomasza Fornala wygrała tą partię. No grała o wiele lepiej niż w tej pierwszej, nie ma co ukrywać, no ale w końcówce, no mimo sporej przewagi tureckiego zespołu, projekt próbował walczyć, no ale to na nic się zdało. Ta pierwsza partia dobra w wykonaniu projektu, ale sporo w ogóle takiej brudnej siatkówki, takiego obijania o blok. Te wymiany dosyć długie, no i też sporo takich przepychanek na siatce. Tak na razie wygląda ten zacięty mecz, w którym mamy remis 1-1 z Inalpi w arenie, z Inalpi Areny w Turynie. Wojciech Marczyk.
2: A teraz Gdańsk. Tam w ostatnim dzisiaj meczu Ekstraklasy Legia Warszawa prowadzi zajmującą miejsce w strefie spadkowej Lechią Gdańsk 1-0. Jest 32. minuta gry. Wcześniej w Katowicach GKS zremisował z Jagiellonią 2-2.
4: Polityka w faktach RMF FM.
2: Jeśli znów będzie weto, Karol Nawrocki popełni fatalny błąd. Ostrzegają rządzący po tym, jak Sejm uchwalił w piątek ustawę o rynku kryptoaktywów. Opozycja studzi emocje i krytykuje koalicję za to, że ta zgłasza ciągle ten sam projekt, zamiast uwzględniać prezydenckie poprawki. W faktach z nami teraz dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Michał,
5: jestem, witam.
2: Czego możemy się spodziewać?
5: Na pewno dużych emocji, o tym mówią politycy od prawa do lewa. Są też zgodni, że rynek kryptowalut trzeba uregulować. Na razie ustawa trafi do Senatu i tu wicemarszałek tej izby, Magdalena Biejat z Lewicy, przypomina, że
6: Senat czasami też wprowadza poprawki.
5: Aczkolwiek, jak słyszę, nie należy się spodziewać, że pod uwagę zostaną wzięte te prezydenckie. Przypomnę, posłowie uwzględnili tylko jedną taką z 15.
6: To jest gest w stronę prezydenta. Jest tam poprawka pana prezydenta. Może powiedzieć, dobra, okej, doszliśmy do jakiegoś porozumienia i wreszcie podpisać tę ustawę i jeszcze może uda mu się wyjść z tego z twarzą.
5: W Prawie i Sprawiedliwości słyszę zarzut, że rządzący nie są otwarci na rozmowy z prezydentem.
7: Trochę mnie martwi to, że rząd się upiera przy rozwiązaniach zawetowanych przez prezydenta, a z prezydentem na temat rozwiązań akceptowalnych nie rozmawia.
5: Uważa Jarosław Sellin z PiS. Z Pałacu Prezydenckiego płyną głosy, że Karol Nawrocki znów zawetuje ustawę o rynku kryptoaktywów.
2: Ta relacja kończy fakty RMF FM o 18, a w kolejnych faktach m.in. o spotkaniu Polonii w Warszawie, a także mistrzów karate w Szczecinie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.
8: You know, young rich niggas, you know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money, though.
9: Hey, young Metro, don't trust you, I'm gonna shoot you.
8: Hey! Raindrop.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.
1: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Do 19 na zegarach, więc czas na fakty RMF FM. Michał Zieliński.
3: Śmierć 13-latka na Warmii i Mazurach. O szczegóły dowiadywał się nasz reporter. Nowe doniesienia o wczorajszym dramacie w Modenie nie potwierdzają się informacje o rannej polskiej rodzinie. W Turynie PGE Projekt Warszawa bliżej brązowego medalu siatkarskiej Ligi Mistrzów. W Gdańsku Lechia z nadzieją na pozostanie w ekstraklasie po wyrównującej bramce w meczu z Legią. Za chwilę u nas też pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 13-latka znalezionego w pobliżu jeziora w miejscowości Arklity w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Jak już informowaliśmy, w tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
4: Sekcja zwłok ma odbyć się jutro w południe. Jak się dowiedziałem, śledczy wstępnie wykluczają, że 13-latek mógł utonąć. Przypomnę, znaleziono go niedaleko jeziora na bagnistym, trochę podmokłym terenie. Na razie nie ma wielu konkretów w tej sprawie. Mówi się o awanturze i ucieczce 13-latka. Policja zatrzymała 4 dorosłych w wieku od 30 do 43 lat. To 3 bracia i ich szwagier. Najmłodszy z nich był pijany, miał około promila alkoholu. Wójt Barcian poinformowała, że po tej tragedii jutro w pobliskich szkołach uczniowie będą mogli skorzystać z pomocy psychologa.
3: Wśród rannych w Modenie, gdzie wczoraj samochód wjechał w grupę przechodniów, jest tylko jedna osoba z Polski, przekazuje burmistrz pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia, Gianni Gargano. Dodaje, że wcześniej włoska agencja ANSA błędnie przytoczyła jego wypowiedź, jakoby obrażenia odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Rannych oraz personel medyczny odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz premier Giorgia Meloni. Wcześniej szefowa włoskiego rządu w związku z tym odwołała. Zaplanowano na dziś wizytę na Cyprze. Trwa rekrutacja uczestników drugiej edycji Światowego Spotkania Młodej Polonii, Polonia Camp 2026, które odbędzie się pod koniec lipca na terenie miasteczka akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Chęć udziału już zgłosiło ponad 1200 osób, a miejsc zostało tylko 300. Co czeka uczestników? O tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Młodzi ludzie będą wymieniać polonijne doświadczenia, prowadzić debaty i dyskusje, a przede wszystkim poznawać swoich rówieśników z całego świata. Na tegoroczną edycję zaprasza Renata z Kazachstanu.
6: Przygotowaliśmy dla nas bogaty program pełen warsztatów, inspirujących rozmów, spotkań z wyjątkowymi gośćmi, koncertów.
5: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale trzeba się wcześniej zarejestrować i ważna jest kolejność zgłoszeń. Organizatorzy czekają na osoby polskiego pochodzenia w wieku od 18 do 30 lat, mieszkające za granicą. W pierwszej ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad 1000 uczestników z 46 krajów i 6 kontynentów.
7: Wieczorne fakty RMF FM.
3: Do Szczecina przyjechali karatecy i karateczki z całego świata. Odbywa się tam międzynarodowy turniej karate Polish Open 2026, czyli jedyna wielkoszlemowa impreza karate w Europie Środkowo-Wschodniej.
8: Szczecin stoi karate. Dzisiejsza impreza to potwierdza, bo jest ogromna ilość karateków z różnych stron świata. No i to cieszy. Młodzież garnie się do tej dyscypliny sportu, bo tu jest wszystko. Rozwój fizyczny, ale też i etyka, kultura, filozofia.
3: Mówi trener Witold Borkowski. Na macie swoje umiejętności zaprezentowało dziś 240 zawodników i zawodniczek z różnych zakątków świata.
9: Ze Sri Lanki mamy zawodnika z Algierii. Cieszymy się, że taki duży odzew tutaj się udało osiągnąć.
10: Tych naszych zawodników ilu tutaj startuje?
9: Z Polski to jest, przypuszczam, tak około 150.
10: Mamy jakieś szanse medalowe?
9: Myślę, że tak, że nasi zawodnicy naprawdę są tam w czołówce i będą na pewno jakieś medale.
3: Mówi Paweł Bombolewski, organizator zawodów i wielokrotny mistrz świata w karate. To wszystko teraz, za chwilę fakty sportowe, a w faktach za godzinę nowa groźba Donalda Trumpa wobec Iranu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Pierwsze wieczorne fakty sportowe ma dla Was Cezary Dziwiszek.
11: Dobry wieczór i zaczynamy od Turynu, gdzie trwa mecz o trzecie miejsce w siatkarskiej Lidze Mistrzów. PGE Projekt Warszawa kontra Zirat Bankara. Przed chwilą zakończył się 4 set, 2-2. Na miejscu w Inapli Arenie jest Wojciech Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku.
12: Dobry wieczór.
11: Przed nami tiebreak. Co się działo wcześniej? Jak wielkie emocje tam na miejscu?
12: No naprawdę jest to bardzo wyrównane spotkanie i po tym trzecim secie gładko wygranym przez projekt Warszawa 25-13 można było mieć wrażenie, że Zirat już się nie podniesie. No ale w tej czwartej partii znów dobre ataki i dobra zagrywka Nimira Abdelaziza no pomogła drużynie z Turcji, ale no trzeba też przyznać, że projekt walczył do końca, aby ten set przegrany 23-25. O wszystkim zdecyduje tiebreak, a przypomnijmy stawką brązowy medal siatkarskiej Ligi Mistrzów z Inalpi Areny w Turynie, Wojciech Marczyk.
11: Bardzo dziękuję Wojtku i przypomnę, że danie główne w stolicy Piemontu to dzisiejszy finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 20.30 zagrają włoska Perugia i Aluron CMC Warta Zawiercia. A teraz gdańskie spotkanie Lechii z Legią Warszawa w Ekstraklasie. Trwa druga połowa, 77. minuta, jest 1-1. Lechia odrobiła straty po golu Tomasza Bobczeka. Bardzo ważny mecz w kontekście walki o utrzymanie. A na drugim biegunie tabeli mistrza Polski już znamy. Najbliżej wicemistrzostwa jest Górnik Zabrze, bo GKS Katowice urwał punkty Jagiellonii, remisując 2-2. Gieksa może natomiast świętować, bo dzięki remisowi zapewniła sobie pierwsze od ponad 20 lat eliminację europejskich pucharów, dokładnie Ligi Konferencji. Wspaniałe wieści nadeszły tymczasem z Austrii. Mistrzostwo tego kraju zapewnił sobie Lask Linz, co oznacza, że Lech Poznań, uwaga, uwaga, będzie rozstawiony we wszystkich rundach eliminacji Ligi Mistrzów.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Burzowo w okolicach Tomaszowa Lubelskiego, to jedyna burza nad Polską, która powinna słabnąć. Krańce wschodnie, tu możliwe burze, ale raczej na koniec dnia nic nowego już nie powstanie. Jutro, jeśli zagrzmi, to na Mazowszu i na Lubelszczyźnie oraz w Bieszczadach. Jutro też nadal mokro na południu kraju oraz w centrum i dodatkowo na wybrzeżu, z wyjątkiem okolic Świnoujścia. Niedzielny wieczór z najlepszą muzyką, no to da się zrobić...

0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: get right. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, right.
1: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: I to właśnie ten czas. W studiu Michał Zieliński, a zaczniemy od informacji ze świata.
2: Nic z nich nie zostanie, pisze Donald Trump, przynaglając po raz kolejny Iran do ustępstw w sprawie programu atomowego. Kolejne ofiary Jeffrey'a Epsteina zgłaszają się do wymiaru sprawiedliwości nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Za chwilę relacja na ten temat z Francji. Siatkówka, piłka nożna, tenis i kolarstwo to już fakty sportowe. Donald Trump grozi Iranowi wznowieniem wojny. Dla Iranu zegar tyka i lepiej, żeby zaczęli działać szybko, bo w przeciwnym razie nic z nich nie zostanie. Czas nagli, napisał amerykański prezydent w internecie. Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez portal Axios, na pojutrze prezydent USA zwołał naradę w tzw. Situation Room w Białym Domu, a tematem mają być możliwe warianty nowych ataków na Iran. Ten sam portal przed 2 godzinami informował, że z Donaldem Trumpem rozmawiał premier Izraela Benjamin Netanyahu. A tematem była właśnie sprawa Iranu. Szef izraelskiego rządu już na dzisiejszy wieczór zwołał posiedzenie gabinetu, a także doradców do spraw bezpieczeństwa, informuje izraelska prasa. Wielokrotnie naruszany rozejm między Stanami Zjednoczonymi i Iranem obowiązuje od 1,5 miesiąca. Negocjacje, w tym prowadzone z pośrednictwem Pakistanu, nie przyniosły znaczących postępów. We Francji kontrowersje wokół śledztwa w sprawie potencjalnych wspólników amerykańskiego przestępcy seksualnego Jeffrey'a Epsteina. Zgłosiło się już 10 domniemanych ofiar. Prokuratura przyznaje, że nie przesłuchano dotychczas ani jednego podejrzanego. Z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz.
3: Prokuratorka Paryża Laure Becquiot poinformowała, że ciągle trwa identyfikowanie osób, które swoimi działaniami mogły ułatwić Amerykaninowi popełnianie przestępstw seksualnych na terytorium Francji, na przykład dostarczając mu ofiary. Wyjaśniła, że ludzie ci zaczną być przesłuchiwani, kiedy prokuratura będzie miała, cytuję, pełniejszą wizję siatki miliardera. Przyznała, że funkcjonariusze analizują już od wielu lat komputer Epsteina, jego połączenia telefoniczne i notatnik z adresami, ale Francja nie zwróciła się jeszcze z wnioskami o pomoc za granicę. Wielu paryskich obserwatorów oskarża francuski wymiar sprawiedliwości o zbytnią opieszałość, tym bardziej, że w aferę są zamieszani między innymi byli członkowie francuskiego rządu, w tym dawny socjalistyczny minister kultury Jacques Lang.
2: Nawet 30 tysięcy osób odwiedza w sezonie, w jeden tylko weekend, największe w Wielkopolsce lotnisko z Skorzęcin. Trwają tam właśnie przygotowania do otwarcia sezonu turystycznego. W tym roku wzmocniona ma być ochrona nad wypoczywającymi.
4: Cały czas poprawiamy te nasze obiekty. Przedsiębiorcy też szereg remontów prowadzą na swoich biznesach. Będzie też taka strefa relaksu na plaży, leżaki. Dodatkowo jeszcze będą takie miejsca stacjonowania ratowników wodnych, takie wiatki podniesione będą na około 1,5-2 metry. Zarówno ratownik będzie miał lepszą widoczność na turystów, na ludzi korzystających z akwenu, a też będzie bardziej zauważalny i też gdzieś tam będzie się to wkomponowywać w całą tutaj jakby otoczkę tej plaży.
2: Mówił Krzysztof Szoszorek, burmistrz gminy i miasta Witkowo. Na koniec jeszcze mamy informację z ostatniej chwili. Ukraiński dron spadł na terenie Litwy. Takie informacje podają litewskie media. Wrócimy do tego tematu w kolejnych faktach o 21.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Na fakty sportowe o 20:00 zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: I ponownie Turyn na początek. Skąd niestety złe wieści? PGE Projekt Warszawa przegrał z Ziratem Bankasi Ankara 2-3, zajął 4. miejsce w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Na miejscu jest Wojciech Marczyk. Dobry wieczór.
7: Dobry
6: Wojtku.
7: Wieczór.
6: Ponownie, jak wyglądał ten decydujący tiebreak?
7: No, był on bardzo zacięty i wyrównany. Nie obyło się też bez kontrowersji sędziowskich, na które po meczu zwracał uwagę Damian Wojtaszek i one były już na początku tej partii. No, potem była zacięta, wyrównana gra, no ale w tej końcówce Nimir Abdelaziz przebudził się, no i on zaczął świetnie grać, świetnie punktować i to właściwie on pozbawił złudzeń siatkarzy z Warszawy brązowego medalu siatkarskiej Ligi Mistrzów. No ale cóż, nie ma co długo rozpaczać, bo już za niespełna pół godziny początek wielkiego finału. Siatkarze Aluronu CMC Warty zawiercie zagrają z Perugią. Obie drużyny już na parkiecie. Trwa rozgrzewka. Czekamy więc na wielkie siatkarskie święto tutaj w Turynie. Z Inalpi, w Inalpi Areny w Turynie Wojciech Marczyk.
6: Dzięki Wojtku i czekamy na finał, a teraz piłkarska ekstraklasa. Fatalne rozstrzygnięcie dla Lechii, wspaniałe dla Widzewa. Legia Warszawa zagrała dla Łodzian, można powiedzieć, i wygrała z Lechią 2-1 po golu w doliczonym czasie rezerwowego Antonio Czolaka. Gdańszczanie przed ostatnią kolejką mają 38 punktów i pozostają w strefie spadkowej. Widzew punkt więcej i ma wszystko w swoich rękach. Na górze tabeli pewne mistrzostwo Polski ma Lech, o drugie miejsce zawalczą Górnik, Jagiellonia i Raków, a GKS Katowice, Zagłębie Lubin i Legia Warszawa zagrają o miejsce w eliminacjach Ligi Konferencji. Janik Sinner pokonał Kaspera Ruda 6-4, 6-4 i wygrał turniej w Rzymie jako pierwszy Włoch od pół wieku. Turniej pań, przypomnę, wygrała Elina Svitolina, która w półfinale ograła Igę Świątek. Na koniec jeszcze sukces naszej kolarki. Dominika Włodarczyk wygrała w San Sebastian trzeci, ostatni etap wyścigu dookoła kraju Basków. W klasyfikacji generalnej skończyła na 5. miejscu, triumfowała Holenderka Misha Bredewold.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści.
0: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.
9: Lakewood means rewind, a gunshot means forward. You requested it, so we rewind.
10: First. Yeah. Way, way, way up. Turn it all up. Yeah.

0: saving all these mic. Run up. I got enemies, got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of this energy. Trying to take away from a with the kid and pray for you.
1: I'm off this one. Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

This is culturally inappropriate.

0: Boy, look, you the man, boy, you, woo, you is the man, yeah.
1: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowsze wydanie faktów.
2: Przedstawi je Michał Zieliński.
3: Obce drony na Litwie i Łotwie. Te doniesienia napływają w dniu zmasowanego ukraińskiego ataku na Rosję. W kraju dalszy ciąg sporów politycznych obozów po wstrzymaniu przerzutu do Polski brygady w ramach rotacji amerykańskich wojsk. A w faktach sportowych m.in. pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami Barcelony. W starciu z Betisem Lewy wybiegnie na boisko w podstawowym składzie. Szczątki drona wojskowego znaleziono w rejonie Uciańskim na wschodzie Litwy. Jak informuje szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Vilmantas Witkauskas, jest to najprawdopodobniej bezzałogowiec produkcji ukraińskiej. Jak dodaje, nic nie wskazuje na to, by dron eksplodował. Nie wiadomo też, kiedy dokładnie maszyna przekroczyła litewską przestrzeń powietrzną. W niedzielę rano również armia Łotwy informowała o tym, że dron wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju, a następnie ją opuścił. Dzisiaj ukraińska armia przeprowadziła zmasowany, największy od wielu miesięcy, atak dronowy na Rosję, głównie na rejon Moskwy. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta przynagla rząd do podjęcia rozmów z Pentagonem o obecności amerykańskiej armii w Polsce. Marcin Przydacz pisze w internecie, że Ministerstwo Obrony Narodowej winno przyjąć, jak to ujmuje, w końcu proaktywną postawę i pilnie rozmawiać z amerykańskim Ministerstwem Wojny. Wczoraj minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że resort potwierdził z przedstawicielami Pentagonu, a także Sił Zbrojnych USA, że nie została podjęta decyzja o zmniejszeniu zaangażowania w Polsce. Przedwczoraj pojawiły się nieoficjalne, do tej pory wciąż informacje o wstrzymaniu przez ministra wojny Pita Hegsetha rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Według sugestii Marcina Przydacza za tą decyzją mogą się kryć nieprzychylne Donaldowi Trumpowi zachowania premiera Donalda Tuska, jak również marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Wcześniej dzisiaj Donald Tusk ostro skrytykował opozycję za to, że próbuje, jak mówił, zrzucić na polskie władze odpowiedzialność za decyzję Waszyngtonu. Nowa wersja projektu dotyczącego używania telefonów komórkowych w szkołach trafiła do Stałego Komitetu Rady Ministrów. To wersja uzupełniona o uwagi, które zostały zgłoszone w konsultacjach. Co się znalazło w tej wersji, o tym Magdalena Greinert.
4: Dyrektor szkoły może zorganizować miejsce przechowywania telefonów i określić dokładne zasady odkładania i odbierania urządzeń. Takie miejsce ma zapewnić bezpieczeństwo sprzętu, ale też chronić prywatność uczniów, czyli osoby nieuprawnione nie mogą przeglądać ich zawartości. Zakaz nie będzie obowiązywał podczas wycieczek szkolnych. W tym wypadku zasady ma określić statut szkoły. Na użycie telefonu w szkole może pozwolić nauczyciel w wyjątkowych przypadkach albo okresowo dyrektor szkoły, na przykład gdy wymaga tego choroba ucznia. Z urządzeń będzie można korzystać w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia. Po przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt zostanie skierowany do Komisji Prawniczej, a potem trafi pod obrady Rady Ministrów. Nowe prawo ma obowiązywać od 1 września tego roku.
5: Fakty z pozytywną energią.
3: Najpierw krótka rozgrzewka i lekcja tańca, a później parkiet był już dostępny dla wszystkich chętnych. Na szczecińskim Pogodnie odbyła się pierwsza tej wiosny potańcówka. Na plenerowym parkiecie pojawiło się kilkadziesiąt osób.
6: Dobra zabawa, dobra muzyka. Pod naszą nóżkę.
7: No i nasz wielbiciel Zbysiu Grań.
8: To panie tu regularnie bywają.
6: Jak tak teraz, takie pogody, wiosna, lato, to tak.
8: Pan na potańcówkę przyszedł?
9: Nie? Pani, pana przyszedłem popatrzeć.
8: Popatrzeć, ale tak. Widzę, że tutaj kusi, żeby na parkiet.
9: No tak popatrzałem troszeczkę, wesoło.
3: Z uczestnikami zabawy rozmawiała reporterka RMF FM Anna Połamar.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
10: I ruszamy od razu do Turynu, gdzie trwa finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Tak jak przed rokiem w Łodzi, Aluron CMC Warta Zawiercie kontra włoska Perugia. Końcówka pierwszego seta, ważą się jego losy, więc od razu łączymy się z Wojtkiem Marczukiem, który jest na miejscu. Dobry wieczór, Wojtku.
11: Witam ponownie.
10: I co się dzieje, jaki wynik?
11: 25 do 25. Włoski zespół z Perugii miał dwie piłki setowe już w tym starciu, ale obronił się Aluron. No naprawdę, ten pierwszy set to niezwykła batalia. Cios za cios, punkt za punkt z jednej strony, to z drugiej. Świetne ataki, czy to Bentary, czy Russella, czy po polskiej stronie też Bartosza Kwolka, który właśnie jest w polu zagrywki. 25 do 25 w tej pierwszej partii. Emocje nieprawdopodobne. Na parkiecie zacięty bój, na trybunach też bardzo głośni kibice Perugii. ludzi, których przed chwilą było słychać za moimi plecami. Cieszą się teraz z punktu dla włoskiej drużyny, która ma kolejną piłkę setową w tej partii. Jest 26-25 dla Perugii z In Alpi Areny w Turynie. Wojciech Marczyk.
10: Wielkie emocje i czekamy na rozstrzygnięcie w tym pierwszym secie. Teraz jeszcze o futbolu. Za około 10 minut początek pożegnania Roberta Lewandowskiego z kibicami Barcelony i z Camp Nou. Pierwszy gwizdek w starciu z Betisem. Lewy gra dzisiaj w podstawowym składzie. W drugiej połowie ma zostać zmieniony i otrzymać od fanów standing ovation. A po meczu jeszcze powiedzieć do nich kilka słów przez mikrofon. Śląsk Wrocław już dziś może sobie zapewnić awans do Ekstraklasy. Żeby tak się stało, musi wygrać w Bytomiu z Polonią. Ale po pierwszej połowie przegrywa. 0-1. Do baraży zbliżył się Ruch Chorzów, który wcześniej pokonał Miedź Legnica. 2-1. Xabi Alonso wraca na ławkę trenerską. W nowym sezonie Hiszpan zostanie trenerem Chelsea. Ostatnio pracował w Realu Madryt, z którego został zwolniony przez słabe wyniki. Jeszcze jeden szybki meldunek z Turynu. Po 26 w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: I ponownie z wami ekipa Sen Zbrodni. Dzisiaj jesteśmy...

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Back with the remix. These boys are my sons like Phoenix. My city and state never ever seen.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM.
2: Przedstawi je Michał Zieliński.
3: To już ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Mistrzowie Hiszpanii grają z Realem Betis. Czekamy na bramkę Lewego. Więcej faktów sportowych za 4 minuty. A wcześniej polityczne wrzenie po amerykańskiej decyzji dotyczącej wstrzymania przerzutu do Polski 4000 amerykańskich żołnierzy. Finał Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. A na początek informacja dla kierowców w Wielkopolsce. Na krajowej drodze numer 11 między Kępnem i Kluczborkiem w pobliżu miejscowości Klasak ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Ruch odbywa się tam wahadłowo i utworzyły się spore korki w obu kierunkach. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie wyjaśnia przyczynę śmierci 13-latka z gminy Barciany. Pierwsi informowaliśmy, że ciało chłopca znaleziono wczoraj wieczorem w pobliżu miejscowości Arklity w Warmińsko-Mazurskim. Z nami jest nasz reporter Piotr Błakowski. Piotrze, wszystko wskazuje na to, że jutrzejszy dzień będzie kluczowy dla tej sprawy.
4: Tak, jutro koło południa ma odbyć się sekcja zwłok 13-latka. Na razie wiadomo, że jego ciało znaleziono na podmokłym terenie niedaleko jeziora. Jak się dowiedziałem, wcześniej miało dojść tam do awantury, a chłopiec miał uciekać. W tej sprawie zatrzymano czterech dorosłych w wieku od 30 do 43 lat. Jeden z nich, najmłodszy, był pijany, miał około promila alkoholu. Nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Jutro w pobliskich szkołach uczniowie będą mogli skorzystać z pomocy psychologa.
3: Prezydent i premier muszą ze sobą współpracować w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, uważają politycy reprezentujący różne obozy. Co jednak nie oznacza, że nie ma wzajemnych ataków. W Prawie i Sprawiedliwości słychać głosy, że winę za chaos komunikacyjny w sprawie wstrzymania relokacji żołnierzy USA do Polski ponosi premier.
5: Pan Donald Tusk musi zmienić swoją postawę, musi pracować z Karolem Nawrockim, bo odpowiada za to, że możemy czuć co najmniej niepokój, jeżeli chodzi o naszą ochronę, o stacjonowanie wojsk amerykańskich.
3: Mówi europosłanka PiS Anna Zalewska, a Magdalena Biejat z Nowej Lewicy gdzie indziej dostrzega źródło sprzecznych sygnałów w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.
6: To jest duży problem też chaosu informacyjnego po stronie amerykańskiej.
7: Czy tylko po stronie amerykańskiej, czy też strona rządowa została zaskoczona tymi deklaracjami?
6: Na pewno nie mamy wystarczających informacji. Jest jasne, że pan premier i pan wicepremier Kosiniak-Kamysz bardzo oszczędnie dobierają słowa, jeśli chodzi o tę sytuację. I słusznie, bo w takich momentach lepiej powiedzieć mniej, niż powiedzieć rzeczy niepotrzebne.
3: Usłyszał nasz reporter Michał Radkowski. A temat obecności wojsk amerykańskich powróci jutro w rozmowie o 7 w internetowym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie były minister spraw zagranicznych i senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. A godzinę później w porannej rozmowie RMF FM Tomasz Terlikowski porozmawia z europosłem Prawa i Sprawiedliwości Tobiaszem Bocheńskim. Zapraszamy.
8: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
3: W Krakowie zakończył się Festiwal Muzyki Filmowej. Na koniec widzowie mieli okazję zobaczyć koncert Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Orkiestrę i chór Filharmonii Krakowskiej poprowadził maestro Benjamin Pope. Jak mówi Katarzyna Piotrowska, koordynatorka gali seriali, która odbyła się w sobotę, Kraków odwiedzili twórcy z całego świata.
9: Wiele osób było w szoku, ponieważ przyjechali tu po raz pierwszy. Kompletnie nie spodziewali się tego, że to wydarzenie jest tak duże, że to wydarzenie zbiera grono takich twórców z całego świata. Oni mają bardzo dużą też potrzebę tego, żeby występować, tak jak Brian Tyler, który dyrygował orkiestrą, tak jak Jeff Russo, który dyrygował swoimi utworami. Myślę, że jest to ważnym punktem festiwalowym to, że ci kompozytorzy przyjeżdżają tutaj i też występują na scenie. Nie tylko siedzą na publiczności, nie tylko słuchają tych swoich soundtracków, ale też wchodzą w interakcję z orkiestrą i mają możliwość takiego zaprezentowania tego od drugiej strony.
3: Festiwal Muzyki Filmowej odbył się po raz 19. Za chwilę u nas fakty sportowe. Kolejne fakty to o 23:00 przedstawi Karol Płaczkiewicz. Michał Zieliński mówi dobranoc i do usłyszenia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Na ostatnie dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: Trwa finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Niestety Perugia prowadzi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie już 2-0 w setach. Na miejscu niezmiennie Wojtek Marczyk. Dobry wieczór. Wojtku. I co się dzieje w trzeciej partii? Kto na prowadzeniu?
11: No trzecia partia znowu pod dyktando Perugii. Ten początek wyrównany, zacięty, ale potem włoski zespół znów doszedł do głosu. Świetnie grają w bloku. Atakuje raz Bentara, raz Płotnicki. No i punktują jak szaleni siatkarze z włoskiej Perugii. No a Aluron ma problemy. Nie potrafią się przebić przez włoski blok. Psują zagrywki. No niestety z problemami Aluron próbuje wyjść po tym pierwszym przegranym secie. Bardzo zaciętym, bardzo wyrównanym i kontrowersyjnej decyzji sędziów. No Aluron jakby pękł, coś w nich się złamało. No i widać, że w tych dwóch kolejnych setach zdecydowanie dominuje Perugia, która teraz tej trzeciej partii prowadzi 13-6 z Inalpi Areny w Turynie. Wojciech Marczyk.
10: Dzięki Wojtku. Ostatnia szansa, żeby się dźwignąć, panowie. A ja przypomnę, że brązowe medale wywalczył Zirat Bankas Jankara w składzie z Tomaszem Fornalem. Turecki klub pokonał po tiebreaku inny polski zespół PGE Projekt Warszawa. Na Camp Nou Barcelona prowadzi z Betisem 1-0, ale po golu Rafini my oczywiście liczymy i życzymy gola Robertowi Lewandowskiemu, który, jak wiemy, tym spotkaniem żegna się z Camp Nou. Śląsk coraz bliżej powrotu do ekstraklasy. Wrocławianie odwracają losy meczu z Polonią Bytą. Przegrywali, ale po dwóch golach Banaszaka i jednym Rosiaka w końcówce meczu prowadzą 3-1. Nasi piłkarze ręcznie jadą na Mistrzostwa Świata. W rewanżu zremisowali w Olsztynie z Austriakami 30-30, ale mieli przewagę bramki z pierwszego meczu. Decydujące trafienie na remis zanotował kadrowy Nestor Michał Daszek.
1: Decyzja miała być do prawego skrzydła, bo zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska. Także wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz, fantastycznie, że udało nam się awansować na Mistrzostwa Świata.
10: Impreza odbędzie się na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku w krajach Skandynawii.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Już lepiej poinformowani po najnowszych faktach.
13: Słuchacie RMF Hip Hop.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF Hip Hop.

0: RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop.
1: To my iPhone, I love it. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

Shout out to my fellas. Shout out to my fellas.

Krychowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowsze fakty w RMF FM. A zaprasza Karol Płaczkiewicz.
2: Dobry wieczór, jestem. Siatkarze Warty Zawiercie przegrali w finale z włoską Perugią. Na początek połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na to spotkanie. Kibice Śląska Wrocław za to cieszą się z powrotu ich drużyny do piłkarskiej ekstraklasy. A za granicą Wołodymyr Załęski komentuje ukraińskie ataki na Rosję. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie drugi rok z rzędu ze srebrnymi medalami siatkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozgrywanym w Turynie mistrzowie Polski, tak jak przed rokiem, przegrali z włoską Perugią. Tym razem jednak 0-3. Mecz w Inapli Arenie w Turynie obserwował Wojciech Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku. Pierwszy set zwiastował zacięty mecz.
3: Dobry wieczór. Pierwsza partia była niezwykle wyrównana. Oba zespoły szły cios za cios. Perugia, by wygrać partię, potrzebowała kilku piłek setowych. W końcówce kontrowersyjną decyzję podjęli jeszcze sędziowie po pierwszej przegranej. 27-29 partii polskiej drużynie jakby coś pękło w kolejnych setach. To już włoski zespół z Kamilem Semeniukiem w składzie dyktował warunki. Drugi set Perugia wygrała do 18, a trzeci do 15. Spora w tym zasługa Bentary i Płotnickiego, którzy dziś świetnie atakowali, a siatkarze z Zawiercia mieli w dwóch ostatnich setach problemy, by przebić się przez włoski bardzo szczelny blok. Perugia Ligę Mistrzów wygrywa drugi rok z rzędu z Inalpi Areny w Turynie. Wojciech Marczyk.
2: A teraz zmieniamy dyscyplinę, bo niedzielny wieczór jest bardzo udany dla kibiców Śląska Wrocław. Ich drużyna po jednym sezonie gry w pierwszej lidze wraca do ekstraklasy. Dwukrotni mistrzowie Polski awans przypieczętowali w dzisiejszym meczu 33. kolejki, w którym pokonali na wyjeździe Polonię Bytom 3-1. Śląsk Wrocław jest drugi, a na kolejkę przed końcem ma 5 punktów przewagi nad wieczystą Kraków, co oznacza, że nie może już zostać wyprzedzony.
4: Aktualny obraz faktów.
2: To była odpowiedź na wcześniejsze zmasowane rosyjskie naloty na Kijów. Tak Wołodymyr Zełenski mówi o ukraińskich atakach na Rosję. Ukraiński przywódca w wieczornym wystąpieniu zapowiedział zwiększenie dostaw sprzętu dla sił zbrojnych.
5: Za sięgłodni pokazniki aktywności takiej.
2: Aktywność ukraińskiej armii na froncie jest obecnie większa niż działania rosyjskich wojsk. Zwiększamy dostawy sprzętu dla sił zbrojnych. Między innymi drony, roboty naziemne i amunicje. Chcemy wzmocnić zarówno obronę swoich pozycji, jak i działania prowadzone na froncie.
5: Zachęt i nasi frontowi aktywni dzi.
2: Mówił Wołodymyr Zełenski. Jak informowaliśmy w faktach, wśród trafionych przez ukraińską armię celów znalazły się dwie stacje wodociągów, rafineria w aglomeracji moskiewskiej oraz fabryka półprzewodników używanych przy produkcji broni. Rosyjskie władze przekazały, że w wyniku tych ataków zginęły 4 osoby, w tym obywatel Indii. Mimo hektolitrów uciekającej wody, to miejsce w sezonie letnim przyciąga tłumy ludzi. W ośrodku wypoczynkowym w wielkopolskim Skorzącinie trwają przygotowania do sezonu turystycznego. W ostatnich latach plaża znacząco się powiększyła, ale woda wróci do jeziora. Zapewnia Krzysztof Szoszerek, burmistrz gminy i miasta Witkowo, z którym rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
6: Problem tej odkrywki kopalnianej Jóźwin 2B, która znajduje się w okolicach Kleczewa, to jest taka depresja, która ściąga nam tą wodę z pobliskich jezior, bo to nie jest tylko bolączka naszego jeziora, ale też jeziora Powickiego i wszystkich jezior, które są w Powickim Parku Krajobrazowym. Oddziaływaniem ma susza, zmniejszona ilość tych opadów.
7: Ale mimo to nawet 30 tysięcy osób w jeden weekend potrafi tutaj zawitać.
6: Skorzęcin to nie tylko woda, to nie tylko jezioro Niedzięgiel czy jezioro Białe. Tutaj 40 hektarów ośrodka wypoczynkowego otoczonego lasami, otoczonego jeziorami, gdzie można pospacerować, aktywnie odpocząć, pojeździć na rowerze.
2: Interniści, dietetycy, psycholodzy, fizjoterapeuci, anestezjolodzy i inni specjaliści wchodzą w skład zespołu poradni prehabilitacji, która działa od niedawna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Pacjenci są tam przygotowywani do dużych operacji czy terapii onkologicznych. Celem jest poprawa stanu zdrowia przed wyczerpującym leczeniem.
8: Dostałam bardzo dużo informacji o tym, jak powinnam nabrać masy, gdyż jestem dość drobna, a wiadomo, że po zabiegach operacyjnych pacjent jeszcze traci na tej masie. Jak zbudować mięśnie, co powinnam jeść, jak powinnam ćwiczyć. leczyć, w jakim tętnie. Zostałam poinformowana, że mogę korzystać z pomocy psychologa.
9: Rehabilitacja sprawia, że rekonwalescencja jest szybsza może?
10: Dokładnie. Badania mówią, że prehabilitacja daje przede wszystkim skrócenie czasu pobytu w szpitalu, a to jest ważne nie tylko dla pacjentów, ale dla całej ochrony zdrowia i struktury. Daje zmniejszenie ryzyka powikłań, takich choćby jak niegojenie się ran, no i przyspiesza powrót do stanu zdrowia sprzed zabiegu czy sprzed leczenia zachowawczego.
2: Z panią Aleksandrą, pacjentką onkologiczną, i Martyną Kurcz, internistką koordynującą poradnię prehabilitacji, rozmawiała Anna Kropaczek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Hip Hop.

MFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24.

like GTA 6.

0: bitch, just the guys with me. That's a lie, I got fire with me. Wanna see me blow it out proportion. Wanna see me crazy. Wanna see me tweak, see me morphin'. You know I'm a real trench baby. Started with Mercedes. I just put the lamb in a Corsa. Said she don't wanna fuck, I cannot force her. Whippin' shit like Forza. I just threw the wheels off the Porsche. She said, baby, why you actin' like you know some? I know you ain't wholesome. I know that your best friend on horse. She said, what that got to do with me? I'm lit. I can get you fixed. Don't play with me, cause karma been a bitch. She said, baby, why you doing me like this? 4, 5, 6. A head cracker, get a nigga rich. That shit easy like a 1, 2. I want you to want me, but that's only if I want you. She likes seeing palm trees. Said she with the calm 3, but that's only if I want to. She easy like a 1, 2.
1: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Robert Lewandowski pożegnał się z Camp Nou. Jego Barcelona wygrała ostatni mecz domowy w tym sezonie. Statek, na którym wykryto przypadki zakażeniem hantawirusem, zmierza do Rotterdamu. Do portu dotrze dziś o poranku. Warunki pogodowe, ceny paliw i nawozów to elementy, które składają się na trudny sezon dla części rolników. To były pełne emocji chwile dla Roberta Lewandowskiego. W ostatnim meczu na stadionie Spotify Camp Nou Polak wyprowadził FC Barcelonę jako kapitan i przy owacji kibiców pożegnał się z fanami dumy Katalonii. Barcelona pokonała Real Betis 3-1, a schodzącemu 5 minut przed zakończeniem meczu z boiska Lewandowskiemu towarzyszyły łzy i ogromne wsparcie trybun, na których nie brakowało polskich flag i okrzyków Lewy Legend. Przypomnijmy, nasz 36-letni napastnik ogłosił w sobotę, że po sezonie odejdzie z Barcelony. W klubie spędził 4 sezony, zdobywając 3 Mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla oraz 3 Super Puchary Hiszpanii. Rotterdam przygotowuje się na przyjęcie statku Hondius, gdzie wykryto hantawirusa. Jednostka ma dotrzeć do portu dziś o poranku. Na jej pokładzie jest załoga, w skład której wchodzą Holendrzy, Filipińczycy, Ukraińcy oraz obywatele Rosji oraz polski kapitan statku. Port jest wyznaczoną w Holandii jednostką do obsługi chorób zakaźnych w żegludze, informuje nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Załoga i personel medyczny zostaną przebadani po przybyciu, a następnie poddani kwarantannie. Część załogi będzie mogła ją odbyć w domu. Obywatele Filipin prawdopodobnie odbędą tę 6-tygodniową kwarantannę na miejscu w Rotterdamie, gdzie przygotowano już kontenery mieszkalne. Chodzi o to, że w ich ojczystym kraju nie ma gwarancji zachowania odpowiednich standardów. Statek zostanie wyczyszczony przez wyspecjalizowaną firmę z uwzględnieniem zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Pracownicy zostaną wyposażeni w taki sprzęt, który pozwoli im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac. Dopiero po końcowej inspekcji sanitarnej zapadnie decyzja, czy i kiedy statek będzie mógł wyruszyć w kolejną trasę.
4: To są fakty RMF FM.
2: Niewykluczone, że w szkołach pojawi się adrenalina. Będzie mogła być wykorzystywana, by pomóc uczniom, którzy mają ciężką reakcję alergiczną. Nad takim rozwiązaniem pracuje Ministerstwo Zdrowia, informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: W czerwcu gotowa może być propozycja przepisów, które pozwolą szkołom kupować adrenalinę na receptę i po prostu potem trzymać ją w szafce i podać w sytuacji, gdy uczeń albo inna osoba w szkole ma wstrząs anafilaktyczny. O te zmiany apelują lekarze, wśród nich profesor Marek Jutel z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który podkreśla, że adrenalinę może podawać każdy, także osoby bez wykształcenia medycznego.
6: Reakcje anafilaktyczne występują nagle, niespodziewanie.
5: Adrenalina w szkołach pojawi się najwcześniej w następnym roku szkolnym. W ostatnich tygodniach postulat alergologów w tej sprawie poparła m.in. Rzeczniczka Praw Dziecka.
2: To nie jest łatwy sezon dla części rolników, którzy wciąż mają problemy m.in. z suszą i wysokimi cenami paliw i nawozów. W uprawie rzepaku nie uda mi się nawet wyjść na zero, mówi nam Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga w Warmińsko-Mazurskim.
7: Wiosna niezbyt łaskawa, bardzo sucha, praktycznie żadnych znaczących opadów w marcu, w kwietniu, nawet teraz na początku maja też tutaj mój region, okolice Elbląga, no niestety te opady omijają, te niekorzystne warunki się kumulują, co niestety prowadzi do tego, że stan upraw jest na ten moment zły, a do tego ponosimy bardzo, bardzo duże koszty. Już tak kalkulując dla tych upraw ozimych, szczególnie dla rzepaku, nie widzę tutaj widoku w swoim gospodarstwie na to, żebym mógł chociaż wyjść na zero w tej uprawie.
2: Rolnicy przypominają, że Komisja Europejska zgodziła się na uruchomienie rekompensaty za drogie nawozy i paliwo. Konkretów w tej sprawie wciąż jednak brak. Będą pytania o pochodzenie świata, ludzką świadomość czy technologię przyszłości. W Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie dziś rozpoczną się wydarzenia związane z kolejną odsłoną

0: Słoną Copernicus Festival.
1: Do 24 maja będziemy tam właśnie opowiadać o tajemnicach mózgu, tajemnicach wszechświata. Będziemy też przybliżać genezę nas samych, czyli człowieka, ale także spojrzymy troszeczkę głębiej w nasze organizmy i przyjrzymy się kształtom komórek chociażby. Myślę, że tutaj znajdzie każdy z Państwa, kto jest pasjonatem, otaczającego nas świata, coś dla siebie.
0: Zapraszała Diana Sałecka, rzeczniczka Copernicus Festival w Krakowie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera...
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

kimkolwiek jest RMF24 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Bye bye.

0: We don't wanna hear you say.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 7.

500 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop.
1: We the best music. Best music.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.
1: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Co najmniej 5 osób zginęło w izraelskich nalotach na Strefę Gazy. Wśród celów był punkt żywienia. 53-latek, który w piątek wieczorem został zatrzymany przez policję w związku z fałszywymi alarmami w Warszawie, został zwolniony z aresztu. W Sopocie brakuje chętnych do pracy ratowników. Do otwarcia kąpieliska przy Molo został niecały miesiąc. Co najmniej 5 osób zginęło w izraelskich nalotach na Strefę Gazy, poinformowało tamtejsze Ministerstwo Zdrowia, kontrolowane przez Hamas. Według palestyńskich służb medycznych izraelski dron miał uderzyć m.in. w punkt wydawania posiłków w pobliżu szpitala w środkowej części półenklawy. Ofiary odnotowano także na południu Strefy Gazy. Izraelska armia przekazała, że zabiła tam bojownika Hamasu, który miał stanowić bezpośrednie zagrożenie. Rozmowy dotyczące zakończenia wojny między Izraelem a Hamasem pozostają w impasie. Teraz w faktach Węgry. Tamtejszy premier Peter Madziar poinformował, że w siedzibie Ministerstwa Budownictwa i Transportu odkryto worki ze zniszczonymi dokumentami oraz materiały związane z kampanią partii Fidesz. Chodzi m.in. o ulotki, transparenty i materiały promocyjne byłego ministra Janosa Lazara. Madziar ocenił, że sprawa może wskazywać na możliwe nieprawidłowości, w tym nielegalne finansowanie działalności politycznej. Zaapelował o wszczęcie kontroli i wyjaśnienie, czy do przechowywania lub przygotowania materiałów wyborczych wykorzystywano państwowe zasoby i pracowników administracji. Według niego sprawą powinny zająć się zarówno służby kontrolne, jak i policja. I teraz wracamy do Polski. 53-latek zatrzymany w piątek wieczorem w związku z fałszywymi alarmami w Warszawie został zwolniony z aresztu. Śledczy ustalili, że ktoś nieuprawniony wykorzystał jego dane osobowe i uzyskał dostęp do jego poczty elektronicznej. Mężczyzna ma obecnie status pokrzywdzonego. Ze szczegółami nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Według informacji przekazanych przez policję, 53-latek od początku współpracował z funkcjonariuszami i deklarował chęć pomocy w wyjaśnieniu sprawy. Statusem pokrzywdzonych zostaną objęte też dwie inne osoby, które padły ofiarą podszywania się i wykorzystania ich danych przez sprawców. Teraz stołeczni policjanci, specjaliści od cyberprzestępczości, Centralne Biuro Śledcze Policji i prokuratura pracują nad ustaleniem i zatrzymaniem osób odpowiedzialnych za organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów. Część wątków prowadzi za granicę. Badany jest też możliwy udział tak zwanego wątku wschodniego. Materiały wskazują na to, że mogło dojść do działań na szeroką skalę. Priorytetem wszystkich prowadzonych czynności pozostaje ochrona życia i zdrowia obywateli, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ustalenie i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za wywołanie fałszywych alarmów destabilizujących pracę służb i instytucji państwowych. Czytamy w oświadczeniu Komendy Stołecznej Policji.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Za niecały miesiąc, bo 13 czerwca w Sopocie zacznie działać strzeżone kąpielisko zaraz przy Molo. Wciąż brakuje jednak chętnych ratowników do pracy.
5: Charakterystyczny dla sopockiego Wopru element, że rano wszyscy przychodzą do nas do kuchni, jest wspólne gotowanie, przygotowywanie posiłków, jak również oczywiście wyjścia integracyjne, to buduje tą więź ratowniczą.
6: Czy jesteście jak rodzina, która jest gotowa na nowych członków?
5: Tak jest, oczywiście musimy mieć świadomość, że cały czas brakuje ratowników wodnych, my też wszyscy się starzejemy, każdy już ma potem swoją pracę bardziej zawodową, więc ma mniej czasu, możliwości, żeby brać więcej dyżurów. Bierzemy wolne urlopy, żeby przychodzić do pracy w Sopocie, ale to też wynika z tej pasji. I jak to mówimy, nie mam czasu, lecę do Wopru.
2: Mówił wieloletni ratownik Tomasz Ostrowski, sekretarz sopockiego Wopr, w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Największe w Wielkopolsce letnisko Skorzęcin jest na finiszu przygotowań do sezonu turystycznego. W letnie weekendy pojawia się tam nawet kilkadziesiąt tysięcy turystów. Jakie atrakcje w tym roku będą czekać na odwiedzających?
7: Porządkujemy Skorzęcin, ustawiamy boiska do piłki siatkowej, dbamy o to, aby cała reszta ruszyła pełną parą na wakacje. W tym roku całkiem inny pomysł na spędzanie czasu na plaży. Od czwartku do niedzieli to jest weekend w Skorzęcinie co tydzień w wakacje. Naprzemiennie kino na plaży, które w ubiegłym roku mimo deszczu cieszyło się ogromnym powodzeniem. Tydzień później po kinie na plaży zapraszamy dzieciaki do lotów w kosmos w Skorzęcinie, czyli będziemy mieć na plaży planetarium.
2: Mówiła Małgorzata Gradziuk, koordynatorka ośrodka wypoczynkowego w wielkopolskim Skorzęcinie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

blankets in the back, cause you never know.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.